chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś pierwsza chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę. Kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem? Ja. Nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Czekaliście tak bardzo na czwartek, że bardziej to już tylko na piątek, ale spokojnie, jutro o tej porze będziemy mogli to powiedzieć. Póki co, dzień dobry Polsko, Asia Meus, Irek Jakubek. Tworzycie razem z nami ekipę RMF Max.
1: To jest ostatni czwartek lipca i dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika.
0: A no chyba, że jest sernik z rodzynkami, to wtedy nie ma Dnia Przyjaźni. Chcesz usłyszeć zapowiedź, jakiej nigdy nie słyszałaś?
1: Chcę.
0: Mamo, chcę kukę! I kukę u nas wystąpi.
2: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę trwa.

0: Tak śpiewa dziewczyna, którą można spotkać na europejskiej plaży, Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez aktualnie przebywa we Włoszech i pokazała się na ulicach, wyglądając jak prawdziwa Włoszka, bez grama makijażu i filtrów na Instagramie.
0: Mamma mia, żebyś wiedział. Mamma mia. Ale na pewno była jakaś część ciała Jennifer Lopez, która była pomalowana.
1: Tak, chustka na głowie.
0: Nie, paznokcie.

0: the romance.
1: Prawie szósta na zegarach RMF Max. Cudownie, że jesteście z nami o poranku, tworząc ekipę Maxa.
2: I to was może zaskoczyć, bo mnie strasznie zaskoczyło. Nie wiem, czy... Tak. Nie wiem, czy wiedzieliście, że kiedy po ziemi chodził jeszcze ostatni mamut, to piramidy w Egipcie miały już 1000 lat.
1: Wow. No. No, pojechał do Egiptu, zobaczył piramidy i umarł. Trochę strach jechać teraz na egipskie all inclusive.

0: Prawda?
1: Prawda?
0: Ale poszłoby super. Się, nie? Kupiłoby się coś. Jakaś wakacyjna wyprzedaż. Asia.
2: Dawaj. Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Pogmerałoby się na wieszaczkach i w ogóle takie różne przefurało pensyjkę, która przyjdzie na koniec miesiąca.
1: Irek, ja wiem, że to lubisz.
0: Lubię.
1: I wiesz, że RMF Max
0: lubię.
1: Rozumie, nie
0: oczywiście,
1: ocenia.
0: Oczywiście, pewnie. Wiadomo, ja zawsze mam taką zasadę, że zanim coś nowego, to najpierw coś starego muszę wywalić. Tak jedno za jedno. No, to jest bardzo fajne, polecam.
1: To często sprzątasz szafę.
0: Niewiele kobiet tak ma, także. Asia, możesz być jedyna na cały świat, także z wielu powodów. Między innymi z tego, bo już z wielu jesteś. Fajnie. Coś fajnego dzisiaj
1: dzięki,
0: u ciebie?
1: Dzięki, to bardzo miłe. Masz
0: bardzo
1: jakiś biznes
0: proszę.
1: Do mnie? Czy
0: nie,
1: coś?
0: Absolutnie.
1: Tak
0: nie.
1: Gorąco dzisiaj będzie w całym kraju. To naprawdę bardzo gorąco. Jutro będzie równie gorąco i w sobotę też.
0: No, czyli kupcie sobie coś letniego. Nie? To jest ekstra.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Reszta fajnych planów do zrealizowania w tym programie do 9:00. Bądźcie z nami.

0: dobra energia, poranka bez ograniczeń dla wszystkich. To jest ekipa Maxa, dzielimy się wszystkim, co mamy najlepsze. Także wcześniej rano, 18:30 po 6:00.
1: A żeby was trochę zainspirować do działania, to no, piękna historia. Pani Suzan ma 108 lat.
0: 108 lat?
1: To jeszcze nic. Pani Suzan ma 108 lat.
0: Zuzanna,
1: tańczy. Czyta. Sama prowadzi samochód.
0: Samochód?
1: Tak, i to wszystko, jak mówi, między innymi dlatego, że nie je frytek.
0: Nie je frytek, w samochodzie zwłaszcza. Bo frytki zawsze się w samochodzie rozsypują, potem jest bałagan i tracisz czas na sprzątanie. A jej sekretem długowieczności jest nie tracenie rzeczy, nie czasu na rzeczy nieistotne. Tak, dużo zdrówka dla wszystkich i dla pani Suzan przede wszystkim. 19 po 6:00.

0: Tim Berg i poranna kawka. To jest duecik pół do siódmej. Wstawaj,
1: nie udawaj. Irek Jakubek i Asia Meus.
0: A to jest ważna wiadomość dla wszystkich, którzy sobie lubią przedłużyć weekend. Zwolnieniem L4, jak sobie lubią przedłużyć weekend, to muszą bardzo, ale to bardzo uważać.
2: Tak, bo ZUS bierze się za takie dokładniejsze kontrole tych zwolnień około weekendowych. Będzie się temu procederowi uważnie przyglądał oczami urzędników. A co więcej, pracodawcy też mają już narzędzia, które nas będą sprawdzać, nas pracowników. No. Są takie aplikacje, które pokazują, kiedy i jak często w okresie weekendowym pracownik brał sobie takie L4. I to może być podstawa do wytypowania pracownika do takiej ZUS-owskiej kontroli.
0: Ja nie wiem, czy ta aplikacja dla pracodawców, ona ma jakąś nazwę, ale Confident idealnie będzie pasować, także...
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Zainstalował sobie Confidenta, sprawdzę. 29 minut i siódma.

0: Pewnie was nie zaskoczy, jak powiem, że nic tak nie wprowadza w doskonały humor w czwartkowy poranek, jak to pianinko w tym numerze. No, Bosa i Magnetic grało rano w RMF Max.
1: Jeszcze więcej pianinka o poranku w RMF Max. To ekipa Maxa, robimy wam fajny dzień. Fajnie, że wy też jesteście na pokładzie i generalnie do całej defilady słów określanych słów mianem fajnie i zdarzeń określanych mianem fajnie. Taki ci fajny dzień, fajny czwartek. Fajny, fajnie, że polskie koleje państwowe PKP pomyślały o nadchodzących upałach. Pamiętacie, co się działo wtedy? Były normalnie wielkie opóźnienia, wyginające się tory, pociągi, które nie dojeżdżały do celu. Tym razem PKP już są przygotowane na upał, taki prawie 40-stopniowy.
0: Tak.
1: I pozwoliły pasażerom oddać bilety bez żadnych kosztów. Jak już nie chcecie jechać pociągiem, to dobrze, to nie jedź, to oddaj.
0: Wcale nie tak. Mówią, jak nie chcesz jechać w upały, możesz oddać bilet, a my PKP, fajnie, nie potrącimy ci tak zwanego odstępnego. I to jest fajna zmiana.
1: Oczywiście. Zawsze marzyłem, żeby poczuć się jak schabowy w Warsie. Nie idąc do Warsa, tylko siedząc w przedziale.
2: Max. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Castorama. Teoria i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Swift w RMF Max, 10 minut przed 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Jak zasuwa ten wesoły parowozik naszego poranka. Maszynistka Asia. Super, a ja obsługuję łopatą węglarkę i dosypuję do pieca, żeby to wszystko jakoś bezpiecznie razem z wami dojechało do celu. Fajnie, że tworzycie razem z nami ekipę Maxa. Odwzajemnimy się nowym trendem na TikToku, bo jest ostrzeżenie w sprawie tego trendu. Lekarze mówią, że to bez sensu i to straszna głupota, a ludzie to zaczynają robić na potęgę.
0: Dokładnie tak, masowo. TikTok Butter nazywa się ten trend. No i TikTok przekonuje, że nakarmienie swojego dziecka, niemowlaka, łyżeczką masła przed snem spowoduje, że to dziecko po tym maśle prześpi całą noc.
3: A ma być roztopione czy kostka? No tak pytam w imieniu naprawdę nieogarniętych.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Tylko nie gorące klarowane, ma tylko jedyna 9 minut i 7. Coś nowego od Łajciaka, bardzo proszę.
4: Piszę do ciebie, śpisz.

0: I to jest wakacyjny czwartek, to jest Lost Frequencies, to są hity na maksa, to lato na maksa i wszystkie ważne informacje we fleszu za 4 minuty o 7.
1: Ważne informacje z dróg: krajowa 24 w Wielkopolsce, to utrudnienia, i S17 na Mazowszu również.
0: Zostańcie z RMF Max, by poznać wszystkie ważne o poranku szczegóły.
2: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
7: Najświeższe informacje w RMF Max. Już teraz czas na flash o 7. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Przed 4 rano w Lublinie zawyły syreny alarmowe. Zostały uruchomione w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zdecydowało też o podrywaniu myśliwców. Alarm trwał około 10 minut.
8: Jak mówił rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz, syreny uruchomiono na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z możliwym zagrożeniem z powietrza. Co ten alarm oznaczał?
9: Sygnał oznacza: pozostań w domu, słuchaj komunikatów służb, śledź oficjalne kanały informacyjne naszych urzędów, służb mundurowych, ale także Wojska Polskiego.
8: Jak dodał rzecznik, przez całą noc nad województwem działało natowskie lotnictwo w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Na polecenie dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych poderwano m.in. myśliwce. Samoloty nie wróciły jeszcze do baz.
7: Tyle, Krzysztof. Zasada.
0: To jest RMF Max.
7: A teraz sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. Możliwe są jeszcze utrudnienia w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 24. W nocy w miejscowości Kamionna doszło do śmiertelnego wypadku dwóch autosobowych. Na czas pracy służb droga została zablokowana. Policja kieruje ruch na objazdy. Zablokowana jest też krajowa 10 na trasie Toruń-Bydgoszcz po wypadku osobówki i ciężarówki w Cierpicach. Utrudnienia też na trasie S17 na Mazowszu, odcinek Gerwolin-Kołbiel. W miejscowości Michałówek doszło do zderzenia dwóch osobówek. Zablokowane są dwa pasy ruchu na Warszawę. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym.
0: Słuchacie RMF Max.
7: Przed nami upalny dzień. Termometry w cieniu mają się dzisiaj miejscami rozgrzać do 36 stopni. Tak będzie w dużej części województw dolnośląskiego i lubuskiego. Tam ogłoszono alerty najwyższego 3 stopnia. W większości kraju dzisiaj 32 stopnie. Alertów nie ma na Podlasiu i części warmińsko-mazurskiego, ale i tak chłodno nie będzie. 29 stopni.
10: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na początek piłka i eliminacje Ligi Mistrzów, w których nie ma już ani Lecha Poznań, ani Górnika Zabrze. Lech mimo 3-bramkowej zaliczki w pierwszym meczu odpadł po rzutach karnych z duńskim Orchus.
11: Więcej zimnej krwi zachowali piłkarze mistrza Danii. Zupełnie inaczej było wczoraj w Zabrzu, gdzie kibice opuszczali stadion dumni ze swojej drużyny. Mimo że Górnik odpadł po wyjazdowej porażce, to wczoraj w wielu momentach meczu z Fenerbahce dominował.
7: Tyle Wojtek Marczyk. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w Chinach i może być półfinałowym rywalem polskim, o ile biało-czerwoni dziś wygrają z Ukrainą. Ten mecz o 13:30 polskiego czasu.
10: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: To będzie pierwszy dzień fali upałów, która dociera do Polski. Miejscami termometry wskażą dziś do 36 stopni w cieniu. Tak będzie w części województw dolnośląskiego i lubuskiego. W zdecydowanej większości kraju dzisiaj 32 stopnie, 29 na Podlasiu i w warmińsko-mazurskim. Tylko tam dziś nie ma alertów IMGW. Poza tym możemy spodziewać się bezchmurnego nieba i dość słabego wiatru.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Tak właśnie Shakira zwołuje stado na poranek w RMF Max. 4,5 minuty po godzinie 7.

0: Ale mamy ekstra wakacyjną playlistę. To jest super. Wow!
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Guru Josh Project się pojawił przed chwilą w RMF Max. Asia, Irek, ekipa razem z wami przy głośniku po drugiej stronie. 300 już leżą na stole. Matko, jaki to będzie super poranek. I jeszcze będziemy mieli na rap południe dla was specjalne wejściówki. To uwaga, cały samochód tam wyślemy ludzi.
2: Cała masa dobroci dzisiaj dla was od poranka RMF Max, więc wiecie co robić. Trzeba słuchać.
0: Trzeba słuchać i jest w ogóle niespodzianka też taka, która na wakacjach może was zaskoczyć, bo to wieści ze szkoły. Pan profesor zadał zadanie swoim studentom i chciał sprawdzić, czy będą to robić za pomocą sztucznej inteligencji.
2: No.
0: I oprócz właściwego zadania, jak zadał tam pytanie, to napisał też białą czcionką, tak żebyś ty nie widziała, a komputer to zobaczył, jak będziesz robić Ctrl-C, Ctrl-V.
2: No.
0: Napisz jeszcze jakieś bzdury o Madagaskarze. I tylko trzech, uwaga, tylko trzech studentów nie zrobiło Ctrl-C, Ctrl-V, nie przekleiło do czata GPT, który dał zadanie konkursowe, a do tego jeszcze dopisał jakieś bzdury o Madagaskarze.
2: Tylko trzech?
0: Tylko trzech, tak. No. Bo oni zrobili screenshota albo zdjęcie laptopa, zanim wrzucili do czata. Pewnie tak to było.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Stay for
0: the night. 7:11.

0: Kadabra i dzieje się poranna magia, 19 minut po godzinie 7. Takie rzeczy są tu w RMF Max.
1: Dzisiaj mamy Dzień Przyjaźni Międzynarodowy i Dzień Sernika.
0: Między nami myślamy, nie międzynarodowy, Asia, weź.
1: No to też, między nami i międzynarodowy. Wszystko się zgadza.
0: I Dzień Sernika jest sernika. Tak, że pamiętajmy o tym, że jeżeli sernik jest z rodzynkami, no to nie ma wtedy Dnia Przyjaźni, jak ktoś z rodzynkami nie lubi, ale żeby wygrać 300 wy u nas o poranku, trzeba się pochwalić swoim największym przyjacielem. Naprawdę, teraz wzruszenie, bo pomyślałam o chłopak.
1: Jak ma na imię twój najlepszy przyjaciel?
0: Tadzio Felek Jarecki, pozdro, 600 pozdrowienia prosto z Maxa. Mam nadzieję, że też płaczecie.
1: Albo twoja najlepsza przyjaciółka, imię wysyłacie SMS-em pod 3001, żeby się zgłosić do zabawy, w której 300 wy są do wzięcia.
0: Agnieszka, bo to jest imię żony, także...
1: Dobrze, że się poprawiłeś.
0: Nie, to jest to sama osoba, to jest, nie musiałem się poprawiać. Imię przyjaciela wysyłacie SMS-owo 3001, 300 wyczki przygotowane, zabawa, wszystkie pieniądze świata już za chwilę.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

twoim markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w supercenie 22,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości aż 28% taniej. Teraz tylko 11,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,79 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.

0: 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Autofrelink, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
5: I po reklamie.

0: posypały się. Posypały się od ekipy Maxa słuchającej. Teraz po drugiej stronie głośnika imiona waszych przyjaciół, że Mariola, że Pysia, że Uzi i że Marek.
1: I że
0: mąż.
1: I Marek. Demon jeszcze, to demon, bardzo demon, ładny. Demon. Yorkshire Terrier.
0: Terrier, yes! Cześć Ulka, siemano.
2: Hej, cześć.
0: W dzień przyjaciół twoja najlepsza psia psi ma na imię?
2: Moja psia psi ma na imię Anita, oczywiście.
0: Anita. I ona ci załatwiła udział w tej zabawie, której 300 już przygotowane, więc jak wygrasz 300, to pamiętaj, że wygrywasz 150, bo połowa jest dla Anitki.
2: Tak, oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Żeby wygrać 300, musisz dobrze odpowiedzieć na pytanie, kto ma więcej, zapytamy cię o to 3 razy. Pytać będziemy we wszystkich walutach świata,
0: prawie.
1: A przeliczamy oby, oczywiście w domyśle, na złotóweczki. Odpowiadasz prawie. Tylko imieniem Asia albo Irek.
0: Irek dostał baty. 115 batów, konkretnie z Tajlandii. 115 batów u mnie.
1: A ja z Etiopii przywiozłam sobie równo 424 biry.
0: Biry.
1: Pytanie do ciebie, Ula, kto ma więcej, Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek, no.
1: Asia czy Irek? Nie, bo Irek. Tych batów było więcej, a ty masz 200 i 2 pytania przed sobą.
0: Czyli 100 dla przyjaciółki, 100 dla ciebie. Aśka ma 56 kolonów salwadorskich.
1: A Irek ma 2274 kolony kostorykańskie.
0: Ha!
1: Kto ma więcej?
0: Aśka! Czy ten drugi?
2: Aśka!
1: Dobrze! Okej, 200 po 100 dla was obronione. Trzecie pytanie.
0: Poznajmy imię tego drugiego.
1: Irek ma 8466 boliwarów wenezuelskich.
0: I Aśka 12575 południowo-koreańskich wonów.
1: Kto ma więcej, Ula?
0: Won?
2: Aśka.
0: Macie dziewczyny po 5 dych, no po prostu.
2: O! Ale na blaszkę tarczy!
0: Bojanek.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Liwka, Fukaj, Enklawa i numer Chce Więcej. Pogoda posłuchała i będzie dzisiaj więcej słońca, więcej upału, będzie bardzo gorąco. Uważajcie na siebie, namawia od rana RMF Max.
1: Historyczne chwile dzieją się na naszych oczach.
2: Jestem wzruszony.
1: Bądź z Sydney do Londynu, z Australii do Europy, bez przesiadki. Lot samolotem odbył się i zakończył się sukcesem.
2: Brawo.
1: 24 godziny i 24 minuty w powietrzu to trwało. Ponad 23 tysiące kilometrów.
0: Jakiś wieczór panieński był na pokładzie.
1: O właśnie,
0: szkoda, cholera, ile możliwości. Ale jeżeli liczę, sam lot trwa 24 godziny, tam z powrotem to będą 2 dni, no to nie opłaca się w ogóle brać krótszego niż 2 tygodnie urlopu. Nie? Co w ogóle?
1: Big brain.
0: Wybierzcie mądrze, wiadomo.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą, w tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też. To poprosimy.
14: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Jak leżenie nad rzeką.
23: Jak prawdziwy spontan.
24: Jak 2 tygodnie urlopu.
25: Tak brzmi lato na maksa.
26: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Jakie to jest dobre, jakie to jest wyjątkowe. Girls, Kid Laroi i 9 minut i godzina 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Hej, to
3: Hej. Słuchajcie, jest polski sukces, można bić brawa. Nasi robią furorę na Filipinach i to taką furorę na 80 milionów euro.
0: Ulala.
3: No, mówiłam, że duży sukces. Polskie kurczaki, słuchajcie, podbijają filipiński rynek. No i to właśnie kurczaki śrubują te rekordy.
0: Ekstra. No wakacje to się trzeba tylko zastanowić, czy te kurczaki, co jak jadą na Filipiny, to te kurczaki wiedzą, po co tam jadą. Bo to jest ważne przed urlopem. Niech każdy dokładnie przeczyta jeszcze raz swoją umowę z biurem podróży, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Podobno kurczakom to puszczają chwilę przed wylotem. To jest nowy Alan Walker, Ava Max, Fate.

0: Bardzo fajny sygnał, że weekend jest naprawdę blisko. Licky Lee, Vermafax, 4 minuty i godzina 8. Kto słucha Flesza o pełnej, jest na bieżąco.
1: Będziemy z wami w trasie. Utrudnienia na S8 w Łódzkiem i na S17 na Mazowszu.
0: Ostrzeżenia pogodowe też się znajdą. Dzisiaj dużo słońca, upały, gdzie największe szczegóły za chwilę. Bądźcie blisko.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
4: WSAiB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAiB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAiB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAiB.pl.
5: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Flash o 8 w RMF Max. Już teraz Anka Kiemystowicz. Witam Was ponownie i zapraszam. Aktualny raport z dróg na początek. Są utrudnienia na trasie S8 w województwie łódzkim. Po zderzeniu dwóch ciężarówek i dwóch osobówek między węzłami Wieluń i Złoczew zablokowane są pasy wolne i awaryjne w kierunku Warszawy. Na S17 na Mazowszu na odcinku Garwolin-Kołbiel, gdzie jak Was informowaliśmy przed godziną, zderzyły się dwie osobówki. Ruch na Warszawę teraz tylko pasem prawym.
0: To jest RMF Max.
1: Przenosimy się do Lublina, gdzie nad ranem zawyły syreny alarmowe. Przypomnijmy, że po około 10 minutach alarmy zostały odwołane, a miały związek z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Teraz pojawiają się informacje o znalezisku w okolicach Lublina.
2: Trwa wyjaśnianie, co spadło na pola w okolicach miejscowości Tarnawa, Kolonia, a miejscowości Tokarnia. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że na niezamieszkałym terenie, około 2 kilometrów od zabudowań, natrawiono na pokaźnej wielkości lej, a także porozrzucane nadpalone metalowe elementy. Na miejscu są policjanci i strażacy. Skierowano tam też kontrterrorystów. Z powietrza teren patroluje wojskowy śmigłowiec. Nad ranem okolicznych mieszkańców obudził tam potężny odgłos eksplozji.
1: Tyle, Krzysztof. Zasada. Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy spotkali się wczoraj w Lublinie. O czym rozmawiali?
3: Politycy rozmawiali o polskich inwestycjach w Ukrainie. Obydwaj podkreślili, że priorytetem jest obrona antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły też wielu dwustronnych kwestii, w tym historycznego dialogu między krajami. W innych wpisach prezydent Ukrainy poinformował, że relacje z przebiegu wizyty w Waszyngtonie złożył też prezydentowi Francji i premierowi Norwegii.
1: Tyle Magdalena Greinert. A na koniec jeszcze Kraków. W niedzielę 27 września mają się odbyć przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Wczoraj na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dziś o 13.30 broniący tytułu polscy siatkarze zmierzą się z debiutującą w turnieju finałowym Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w chińskim Ningbo. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Słowenia, która pokonała Turcję 3-0. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Europy. Po wczorajszych meczach, przypomnijmy, obydwie drużyny odpadły z eliminacji Ligi Mistrzów. Mieliśmy większe oczekiwania, szczególnie w grze z piłką, ale mówiłam to już wiele razy i powiem jeszcze raz. Graliśmy z naprawdę bardzo dobrym zespołem. Mówił trener Lecha Niels Frederiksen.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: To będzie upalny dzień, najmocniej, bo do 36 stopni mają się dzisiaj rozgrzać termometry na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. W większości kraju można spodziewać się 32 stopni w cieniu. Poniżej 30, ale minimalnie, dziś na Podlasiu, części warmińsko-mazurskiego, a także w górach. Poza tym dzisiaj słonecznie, na pogodowych mapach bez większego zachmurzenia. Wiatr powieje dość słabo. Jutro też upał, alerty IMGW mają obowiązywać przez cały dzień.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: Wakacyjny ekspert Cibul pojawia się w RMF Max.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: 10 minut po godzinie 8. Najlepsze, co wam możemy zaproponować w czwartego poranku, to jagodzianki. No po prostu jagodzianki są absolutnie wszędzie, ale takiej jeszcze nie jedliście.
2: Jagodzianka za 130 zł. Zanim się oburzycie.
0: I nie zjemy, przynajmniej my w tym studiu. To... Nie będzie
2: no jedzenia
0: tak jak za 130 zł. To jest skandal. 130 zł.
2: Możemy sobie zrobić zrzutkę i składkę, bo to jest wielka jagodzianka, giga jagodzianka. Wielka jest taka jagodzianka z katowickiej piekarni i to jest odpowiednik 6 normalnych jagodzianek w tej giga jagodziance za 130 zł.
0: Zawsze jak dostajemy coś do podziału, to musicie wiedzieć, bo jesteście częścią tej ekipy Maxa, to wam powiem w zaufaniu, że Aśka robi zawsze zdjęcie czemuś, co jest taką wielką porcją i potem z tej wielkiej porcji ja dostaję zdjęcie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Nie skomentuję.
0: Ja się tym bardzo cieszę, bo mogłaby mi nawet zdjęcie nie wysłać. 11 minut i godzina 8. Give school call me, Jonathan.

0: Zielonego Ognia trafiliście idealnie. To jest poranek RMF Max, 20 minut po godzinie 8.
1: W sprawie biletów ostatniej szansy, których naprawdę trudno już dostać, też dobrze trafiliście, bo mamy dla was takie właśnie bilety.
0: Rap Południe to będzie wielki festiwal, na którym spotkają się najwięksi hip-hopu i będziecie tam mogli być razem z nimi, wrzeszczeć, klaskać, cieszyć się, bo słuchajcie, Bielsko-Biała stanie się polską stolicą hip-hopu już w ten weekend.
1: Będziecie tam razem z gwiazdami, ale przede wszystkim będziecie tam razem z całą swoją ekipą. Pięć osób, czyli cały samochód wyślemy na Rap Południe na sobotę, to jest pierwszy dzień sierpnia, kiedy to na scenie w Bielsku PZ, Chivas, Białas, Hubert, no i wy.
0: I teraz uwaga, wysyłamy tylko mocną ekipę, taką, która będzie ekipą Maxa i nagra teraz głosóweczkę messengerem RMF Max, że jesteście naprawdę w 100% pewni, że chcecie tam jechać i pokażecie swoją zbiorową energię.
1: Nagrajcie głosówkę, w której tak naprawdę słychać, że jesteście turbo mocną ekipą, pewnie, ekipą Maxa i chcecie jechać na sobotę na Rap Południe.
0: Messenger RMF Max już w tej sprawie czynny. Słuchajcie, pięcioosobowa fura będzie pełna. Pięć wejściówek specjalnie dla was.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło Mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
13: I w niej pewnie...

0: expert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Dziewiąta za 28 minut, a jeden dzień, 7 godzin i minut, dokładnie 27, dzieli nas od otwarcia wielkiego hip-hopowego święta w Bielsku Białej.
1: Rap południe już w najbliższy weekend trwać będzie właśnie w Bielsku Białej i wy też możecie tam być.
0: Tak jest, wysyłamy ekipę, która brzmi jak ekipa, tak żeby potem nie było wstydu, że my wam 5 wejściówek, tak, dla jednej ekipy, całe 5 wejściówek, a wy potem pod sceną cisza, no.
2: Wszyscy, elo, elo, młody łaj, tu jest.
0: To Marcin.
2: Zarabiam w euro i PL, wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki, byku.
1: Dobry
0: White
1: jest.
0: Będzie na rap południe w piąteczek. My mamy 5 wejściówek na sobotę. PZ, Chivas, Białas, Hubert. No i Łukasz się chwali swoją ekipą.
3: Yeah.
0: Dobra ekipa, ale sorry Łukasz, byli lepsi. Dobra,
1: tak.
0: byli lepsi.
1: Prawda, Kinga.
4: Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip hop. I nie zmienia się nic.
0: I przypadkowo spotkany przedszkolak.
4: Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip hop. I nie zmienia się nic.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: A jutro w poranku RMF Max, kolejna piątka wejściówek do wygrania.

0: Tu jest taki keyboardzista, wiesz, on gra tylko jeden akord przez cały numer. On generalnie gra ten jeden i dobrze, że on gra, bo na tym numerze, na tym dźwięku stoi cały ten numer. Axwell i Bonne w RMF Max. Jeszcze więcej hitów na Maxa, bez względu na porę dnia, nocy. Macie to wszystko u nas w RMF Max.
1: Dobre wieści dla tych, którzy mają kłopoty z zasypianiem.
0: To był ten gość, który grał na keyboardzie w tym numerze. On nie mógł spać i tak grał.
1: Jest rada od ekspertów, co robić, jak macie problem z bezsennością. No. Uwaga, trzeba wstać, wyjść z sypialni i zająć się czymś innym.
0: Tak, usiąść wtedy przy komputerze, zacząć grać w grę i mniej więcej tak do 6 rano i potem człowiek zasypia jak dziecko. Pięknych wakacji dla każdego. Tego życzymy od rana.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.

0: 1 litr, tylko 1 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy King of Quality Kartika 10 rolek, tylko 11 zł 69 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market, zawsze po drodze.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.

0: Netto. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Na plażę z ekipą.
7: Na formę.
8: Na zdrowie.
9: Na gorąco.
10: Tak brzmi lato. Na maksa.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Chico, Chico, DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Chico, Chico.
1: Wcale nie Chico, tylko głośno.
0: Głośno.
1: Bardzo głośno nawet, bo mamy dla was masę nowości, muzycznych nowości i będziemy nimi grali przez cały weekend.
0: Poznajcie się, to jest ekipa Maxa, najlepsi słuchacze, a to jest Kygo i jego Take Me Back. Tę cudowną, wyjątkową nowość uzupełnia w ten weekend Tobi Romero.
1: A ten numer nazywa się Fly High, a to jeszcze nie koniec nowości.
0: Bo słuchajcie, kiedy Swedish House Mafia robi coś, czym chciała się pochwalić całemu światu, zwłaszcza słuchaczom Maxa, w wersji koncertowej Happiness is So Set od Swedish House Mafia i to jest podpowiedź, która nie pozostawia wątpliwości, co trzeba robić z hitami na maksa. Trzeba ich używać
1: na maksa.
0: Na maksa. Bo to właśnie jest ta muzyka. Zróbcie z niej wakacyjny pożytek. Słuchajcie przez cały dzień, by

0: is the answer.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
13: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
15: Nieważne, dokąd prowadzi Cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
16: Zaprasza Auto Frelick, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
17: Castorama! Teoria
18: i praktyka.
17: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
18: Trawnik, kwiaty?
17: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
20: I po reklamie.
21: Na koniec świata!
22: Na randkę! Nad wodę!
23: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
24: RMF Max!
25: Bydgoszcz 106.1 FM.
26: Jest 9:00, czas na poranny flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Krater o średnicy ponad 10 metrów odkryty nad ranem w okolicach wsi Tarnawa, Kolonia na Lubelszczyźnie. To, jak już informowaliśmy, miejsce upadku niezidentyfikowanego obiektu, który przed 4:00 nadleciał znad Ukrainy. Miejsce zabezpieczyły służby. Co zostaną na miejscu?
27: Zniszczone pole uprawne, zastali lej, krater, nie wiem jak to określić precyzyjnie. Także porozrzucone kawałki ziemi, również jakieś szczątki metalowe, ale to już pewnie policja będzie prowadziła takie działania i będą badali.
26: Mówił Tomasz Stachyra z Rubelskiej Straży Pożarnej. W nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińskie miasta.
25: Słuchacie RMF Max.
26: Poranny raport drogowy. Nadal mogą występować utrudnienia po śmiertelnym wypadku, do którego przed godziną 6 doszło na Krajowej 10 w Cierpicach. To niebezpieczny odcinek Bydgoszcz-Toruń. Po zderzeniu auta osobowego z tirem jedna osoba zginęła. Droga została zablokowana. Apelujemy o ostrożną jazdę. Z kolei wczoraj na S5 w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą spłonęło luksusowe auto. W ogniu stanął sportowy McLaren, który jest wart około 1,5 miliona złotych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca zdążył opuścić pojazd, a następnie wezwał strażaków. A teraz ostrzeżenie przed upałem. Jak podaje IMGW, alert drugiego stopnia na terenie Bydgoszczy i regionu zacznie obowiązywać od godziny 14. Temperatura podskoczy do 33 stopni. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po fleszu. Jeszcze sport. W mocno osłabionym składzie żużlowcy Polonii przystąpią do sobotniego meczu przy Sportowej. Przeciwnikiem Bydgoszczan będzie też Polonia, tyle że Piła. W składzie zabraknie kontuzjowanego Wiktora Przyjemskiego, a także Kaja Hukembeka, który wystartuje w Grand Prix. Początek meczu o 16:30.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
26: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś do Bydgoszczy i regionu nadejdzie upał. Ostrzeżenie drugiego stopnia zacznie obowiązywać od 14, podaje IMGW. Temperatura podskoczy do 32-33 stopni. Poza tym dużo słońca, momentami niebo wręcz bezchmurne, bez opadów. Wiatr do umiarkowanego, ciśnienie wyraźnie spada, a warunki biometeorologiczne niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Jutro także upalnie, ale i tu uwaga, pod koniec dnia mogą występować burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
0: A dzisiaj jest dzień sernika.
1: I tak gorąco będzie, że sernik dzisiaj tylko na zimno.
0: Asia, Irek, będziemy jeść także w waszym imieniu. Do jutra, pa!

0: To będzie naprawdę gorący dzień. Nie tylko za sprawą takich hitów jak ten i na Morenito po 9 w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, tu czwartkowe wydanie programu Lato na Maxa. Witam i zapraszam. Do 13 ogarnę wam najlepsze muzyczne towarzystwo. Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor, Can't Find This Feeling. To już za moment. RMF Max.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: WSAIB.
6: Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. Atuty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Jak pełna odkrętka.
16: Jak długi dzień pełen słońca.
15: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Tanecznym krokiem w rytmie Substitution od Pulp Disco Machina i Kungsa rozpędzamy ostatni czwartek lipca w RMF Max, w kalendarzu 30 lipca dokładnie. I dziś, słuchajcie, wypada wyjątkowo słodkie święto. Być może ktoś już je nieświadomie zaczął celebrować przy porannej kawie. Międzynarodowy Dzień Sernika. No to nie będzie lepszej okazji na rozstrzygnięcie tego odwiecznego sporu. Sernik z rodzynkami czy bez? W tej sprawie czekam na wasze głosówki na naszym maksowym messengerze, ale oprócz tego, że powiecie, który bardziej lubicie, który bardziej wolicie, musicie jeszcze uzasadnić dlaczego. No i standardowo dla osoby, która będzie miała najmocniejsze argumenty, polecam nasze radiowe gadżety. Sernik z rodzynkami czy bez i dlaczego? Nagrywajcie się, messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji.

0: J-Lo, Everything's Fine w RMF Max. No pewnie, że wszystko w porządku. Jak dostaję takie dobre informacje do przekazania, to nie może być inaczej. Uwaga! Przez następne 7 minut ogłaszam szczęśliwy numerek w zabawie Casa de Palma. Jeśli macie trójkę w numerze telefonu, to dostajecie teraz aż 1300 losów w grze o nawet 15 tysięcy złotych. Ale spokojnie, jak jej nie macie, też dostaniecie bonus. Dla wszystkich bez trójki w numerze 650 dodatkowych losów za jedno zgłoszenie. Tak więc, kto chce skorzystać i zdecydowanie zwiększyć swoje szanse na czwartkowy finał o między innymi 15 koła, niech w tym właśnie momencie wyśle za 3,69 SMS z hasłem MAX pod 7327. Zgłaszając się na rmfmax.pl również się załapiecie, ale pamiętajcie, że już tylko przez trochę ponad 6 minut. Ślijcie hasło MAX pod 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 2 sierpnia o 19 popłyniemy z ponadczasowymi piosenkami Anny Jantar. Na Wyspie Młyńskiej wystąpią artyści związani z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. To będzie międzypokoleniowe spotkanie z klasyką popu. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Przeżyjmy te wspomnienia razem. 2 sierpnia, 19, Wyspa Młyńska. Zapraszamy.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich! Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: I po reklamie.
7: Jak długi dzień pełen słońca.
8: Jak impreza na plaży.
9: Jak noc w namiocie.
10: Tak brzmi lato. Na maksa.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś do Bydgoszczy i regionu nadejdzie upał. Ostrzeżenie 2 stopnia zacznie obowiązywać od 14, podaje IMGW. Temperatura podskoczy do 32-33 stopni. Poza tym dużo słońca, momentami niebo wręcz bezchmurne, bez opadów. Wiatr do umiarkowanego, ciśnienie wyraźnie spada, a warunki biometeorologiczne niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Jutro także upalnie, ale i tu uwaga, pod koniec dnia mogą występować burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: RMF Max.
11: RMF Max Bydgoszcz.

młody i piekielnie zdolny. Wiktor Waligura z singlem Cztery pory roku w RMF Max. No właśnie, tegoroczne lato znowu zmienia ustawienie na tryb piekiełko i od dzisiejszego popołudnia w 15 województwach zaczną obowiązywać alerty 1, 2 i 3 stopnia przed wysoką temperaturą. Najmocniej grzać będzie na Dolnym Śląsku, w Lubuskim i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego, tutaj nawet do 36 stopni. Także kochani, proszę się nawadniać, pijcie dużo wody i nie przesadzajcie za bardzo ze słońcem. Wiem, że niektórzy mogą być za nim stęsknieni, ale w najbliższych dniach na pewno go nigdzie nie zabraknie. A więcej o pogodzie powiemy zaraz po fleszu, ten jak zwykle punktualnie o 10:00. Zostańcie koniecznie z RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Media Expert, taniej masz.
8: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Jest 10 w RMF Max, czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański, witam ponownie. Trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu spadł na pole w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Dowództwo operacyjne informowało, że pojawił się on o 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej. Jakub Rybski rozmawiał z okolicznymi mieszkańcami.
2: Wstaliśmy, jak to się mówi, na równe nogi. Po prostu nikt nie wiedział, co się dzieje. No to się wydarzyło kawałek stąd na polach.
3: Ile to jest mniej więcej od zabudowań? To jest 500 metrów czy mniej?
2: Od ostatnich zabudowań to około 500 metrów.
3: Bardzo blisko.
2: Bardzo blisko, tak.
1: Mówił pan Mariusz, mieszkaniec wsi Tarnawa Kolonia. Siła eksplozji była tak duża, że wybiła okna w jednym z pobliskich garaży. Chwilę potem na miejsce przyjechały służby i zabezpieczyły cały teren.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Duże zmiany przy Jagiellońskiej w rejonie Mostu Uniwersyteckiego. Rozpoczynają się tam wyburzenia. Rozbiórka ma dotyczyć m.in. znajdującej się tam stacji benzynowej. To ostatni moment, by to miejsce odwiedzić z aparatem w ręku i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Jeszcze nie wiadomo, jaki jest nowy pomysł na zagospodarowanie tego terenu. We flash o 10.00 kryminalna sprawa. Policjanci z Bydgoszczy brali udział w spektakularnej międzynarodowej akcji wymierzonej w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Krótko o niej mówi Paweł Żykiewicz, rzecznik prasowy CBŚP.
4: Działania zostały przygotowane przez policję niemiecką i niderlandzką przy wsparciu Europolu. W ich trakcie zatrzymano 6 podejrzanych, przeszukano 13 lokalizacji oraz zlikwidowano 2 kompletne linie produkcyjne narkotyków syntetycznych.
1: Znajdowały się one na terenie Niemiec. Pierwsza z nich była przystosowana do produkcji amfetaminy, wyposażona w reaktor o pojemności ponad 1000 litrów. Druga linia służyła do wytwarzania MDMA. Jeszcze ciekawa propozycja dla was. W Centrum Wolontariatu przy Gdańskiej 5 odbędą się jutro warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Praktyczne zajęcia poprowadzą doświadczeni ratownicy. Wstęp jest wolny, początek o 16.00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Temperatura idzie w górę, no i w tym najcieplejszym momencie, a to będzie po południu, temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy do 33 stopni. Stąd ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. Poza tym spodziewajcie się przede wszystkim słońca. Na razie opady deszczu nam nie grożą, zapewniają synoptycy. Ze względu na tak zwany stres gorąca, warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wyraźnie spada, grozi nam senność i zmęczenia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Z kolejnym fleszem i prognozą wrócimy do was za godzinę, a teraz w RMF Max wracamy do grania hitów. Piotrek Świderski, witajcie po 10.00, tu cały czas program Lato na Maxa. A na dobry początek, Dubdogs, How Does It Feel, będzie też za chwilę Body Talk od Ale Farbena. Dajcie trochę głośniej.

0: I te mobilki Davida Getty na totalnym luziku. Płyniemy sobie dalej przez czwartkowe przedpołudnie w RMF Max. Just the way you are. A po południu ktoś z was może płynąć dalej na luziku, ale już bogatszy o 15 tysięcy złotych. Dzisiaj kolejny finał zabawy Casa de Palma, do którego ponownie odpalam rundę bonusową. Teraz przez 10 minut 500 razy mnożę każdego SMS-a z hasłem Max wysłanego na numer 7327. Koszt to 3,69, ale przy takiej ilości dodatkowych szans to chyba całkiem niezły deal, co? Tym bardziej, że później możesz mieć dodatkowe 15 koła na koncie. To co, wysyłasz i korzystasz z bonusu? Hasło Max na 7327. Max.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: swoim markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w supercenie 22,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości aż 28% taniej. Teraz tylko 11,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,79 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Lasu.
22: Na dziko.
23: Bez planu.
24: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba ta popowa wersja Gipsa. W tym singlu razem z Igo, ich ostatni dzień lata przed momentem w RMF Max. Do końca lata 2026 zostało jeszcze trochę, spokojnie, ale za to naukowcy biją na alarm. Czytam właśnie, że nasze nadbałtyckie plaże są zbyt czyste. I wiecie, kogo to wina? Nie Tuska, ale też na te turystów. Chodzi im o to, że codzienne przesiewanie piasku przez ciężki sprzęt oprócz śmieci osuwa również to, co ma znaczenie dla przyrody. Czyli co? Brudno na plażach źle, ale czysto jeszcze gorzej? Naprawdę, ciężko jest wszystkim dogodzić. Może chociaż muzycznie mi się uda. Teraz w RMF Max Somewhere 12 to 12, a następni w kolejce są Topic i Becky G ze swoim Sorry Papi.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
13: masz. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
18: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
22: Temperatura idzie w górę, no i w tym najcieplejszym momencie, a to będzie po południu, temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy do 33 stopni. Stąd ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. Poza tym spodziewajcie się przede wszystkim słońca. Na razie opady deszczu nam nie grożą, zapewniają synoptycy. Ze względu na tak zwany stres gorąca, warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wyraźnie spada, grozi nam senność i zmęczenia.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
23: RMF Max.
24: RMF Max Bydgoszcz.

Klasyka polskiego rapu. Grubson na szczycie tuż przed godziną 11 w RMF Max. O pełnej jak zwykle kolejne wydanie maksowego flesza i prognozy pogody. A od 3 sierpnia na polskich drogach jeszcze więcej kontroli policji. Od poniedziałku 3 do niedzieli 9 sierpnia trwać będzie międzynarodowa akcja Speed. Także drodzy zmotoryzowani, jeśli czasem macie problem z zespołem ciężkich nóg, szczególnie prawej nogi, to radzę uważać, bo później tłumaczenie, że złapał was skurcz w łódce, chyba nie przejdzie. A teraz na rozluźnienie wszystkich mięśni gramy nówkę sztukę od Alexa Morena, Passenger w RMF Max.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Słyszysz?

0: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 11:00, czas na przedpołudniowy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Żandarmeria Wojskowa, Policja, Prokuratura i Straż Pożarna pracują w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam nad ranem spadł niezidentyfikowany obiekt. Przed 4:00 mieszkańców obudził huk. Teraz wszyscy są oczywiście zaniepokojeni tym, co się stało, bo jak podkreślają, ich zdaniem system ostrzegania zawiódł.
8: Pytałem policji, co się dzieje, czy droga jest przejezdna, bo myślałem, że jakiś wypadek. No nie chcieli bardzo rozmawiać, nie chcieli przekazywać żadnych informacji.
9: Niedopracowane to wszystko bym powiedział. Wszystko jest po fakcie się wszystko dzieje. No, każdy jest przerażony w takim nagłym, jakby panu wybuchło.
7: Na miejscu był Jakub Rybski.
10: Słuchacie RMF Max.
7: W Bydgoszczy trwa rozbudowa pętli tramwajowej Las Gdańskim. Na naszej antenie sprawdzamy, jakie są postępy prac. O tym, co teraz dzieje się na placu budowy, Renata Pasiut.
11: Na miejscu montowane są nowe tory. Powstaje infrastruktura do sterowania zwrotnicami, nowe przystanki i zaplecze dla motorniczych. Inwestycja obejmuje także rozwiązania ograniczające hałas i poprawiające komfort podróżnych. Równocześnie prowadzony jest remont torowiska na ulicy Gdańskiej, gdzie wymieniane są szyny, podkłady i tłuczeń. Ciekawostką są testowane na terenie pętli zielone torowiska i przystanki z roślinnością na dachach.
7: Jak dodaje nasza reporterka, prace na razie przebiegają zgodnie z harmonogramem i mają się zakończyć pod koniec roku. A teraz o piracie drogowym. Seniorze, 75-latek, pędził aleją Jana Pawła II w Bydgoszczy, czyli w terenie zabudowanym, 117 km na godzinę. Zauważyli to policjanci wyposażeni w nowoczesny laserowy miernik prędkości. Mieszkaniec Zielonki na 3 miesiące stracił prawo jazdy, a w prezencie dostał mandat o wysokości 2000 zł. Funkcjonariusze dołożyli mu jeszcze 14 punktów karnych. Teraz to wszystko. We fleszu za godzinę, czyli w samo południe, odwiedzimy ściankę wspinaczkową. A teraz aktualna prognoza pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
7: Jak wynika z aktualnych prognoz, dzisiejsze popołudnie w Bydgoszczy i regionie będzie upalne. Synoptycy zapowiadają, że temperatura podskoczy do 32-33 stopni. Ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. Jutro bez większych zmian, ale do czasu, bo mogą występować burze z ulewnym deszczem i silniejszym wiatrem. Z kolei w weekend już poniżej 30 na skali, nadal jednak będzie bardzo ciepło, momentami wręcz gorąco. Tylko w nocy możemy liczyć na chwilę orzeźwienia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
12: Hity na Maxa. Już po 11 w RMF Max, świeże hiciory załadowane na naszej playliście i między innymi w tym kwadransie coś od Davida Getty i Aloka. Będzie też męski granie 2.26 oraz nówka sztuka odrobina Szulca. No i jak coś, ja też jestem. Piotrek Świderski, siemano ponownie, cześć.

0: Czy to będzie hit tego lata? Better Times, Robin Schulz i Barbs na antenie RMF Max. Jeszcze tego nie wiadomo, ale za to wiadomo, że rusza właśnie kolejna hit okazja na zgłoszenie się do finału zabawy Casa de Palma. Ja tylko przypomnę, że w grze jest nawet 15 tysięcy złotych. Nie żeby coś, ale załatwiłem wam kolejny dzisiaj szczęśliwy numerek. Ponownie będzie to trójka i ponownie będzie aktywna tylko 7 minut. Zatem każdy, kto w tym czasie wyśle hasło Max pod 7327 za 3,69 dostaje z automatu 600 szans. Ale kto ma trójkę w swoim numerze telefonu, dostaje ich dwa razy więcej, czyli aż 1200 szans. Wystarczy wysłać tylko jednego SMS-a o treści MAX pod 7327 i już od razu wchodzicie do grona potencjalnych czwartkowych finalistów z naprawdę sporym prawdopodobieństwem na to, że po południu oddzwonimy. A na rmfmax.pl podkręcić swoje szanse na 15 koła możecie jeszcze bardziej. RMF Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz 5.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na Samsung.

0: tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD Samsung.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Słyszysz?

0: Tak, Rasza.
1: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Na podwórku.
6: Na imprezę.
7: Na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: dansowe bity wjeżdżają prawie tak samo dobrze, jak wjeżdża dzisiaj sernik do kawki, duet Anatory 54 Ultra, Talk to You w RMF Max. To porównanie było nie bez powodu, bo przypomnę, że dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Sernika. Zapytałem was na początku dzisiejszego programu, który sernik jest lepszy według was, ten z rodzynkami, czy może bez? I słuchajcie, rozpętałem prawdziwą burzę na naszym maksowym messengerze, ale zaczniemy na spokojnie. Michał, ty który wolisz?
1: Ja wciągnąłbym obydwa. Jeżeli zrobił ktoś bliski, no to doceniamy pracę kogoś bliskiego, a jeżeli kupny, no to nie wywalamy pieniążków w błoto, więc też wciągamy ze smaczkiem.
0: Michał, jak słyszycie, jest niekonfliktowy gościu, ale Ania numer jeden już ma trochę inne zdanie na ten temat.
2: Zdecydowanie z rodzynkami. A dlaczego? Bo kiedy cała rodzina płacze, że popsuto ciasto, po prostu więcej zostaje dla mnie. Rodzynki chronią sernik lepiej niż ochrona w banku.
0: To teraz posłuchajcie argumentu Ani numer dwa.
3: Zdecydowanie sernik bez rodzynek, dlatego że rodzynki są gorsze od poniedziałku.
0: No, kochani, chyba ciężko będzie rozwiązać dzisiaj ten spór, ale na gadżety dzisiaj według mnie zasługuje najbardziej Bożena, bo swoją głosówką ujęła mnie najmocniej.
4: Ja zawsze mam sernik bez rodzynek, kocham rodzynki, ale moja synowa nie. Stąd zawsze sernik. Definitywnie bez rodzynek. Dzięki, pozdrawiam.
0: No i co? Nie taka straszna teściowa, jak ją malują. Pozdrowienia dla twojej synowej, Bożenka. A teraz Bounce'a i Magnetic w RMF Max.

0: Kolejna jest ta nowa Ariana Grande, co nie? Jej Hey Dada i Made You Love Me za nami w RMF Max. A już za chwilę kolejny bardzo fajny numer. Trochę starszy, ale nadal bardzo świeżo brzmiący. Dino Roy, Gigi D'Agostino, In My Mind. Ale zanim wam go puszczę, to jeszcze wcześniej sprawdzimy aktualną prognozę. Bądźcie blisko RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: 1 litr, tylko 1 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy King of Quality Kartika 10 rolek, tylko 11 zł 69 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market, zawsze po drodze.
1: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.

0: w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Jak wynika z aktualnych prognoz, dzisiejsze popołudnie w Bydgoszczy i regionie będzie upalne. Synoptycy zapowiadają, że temperatura podskoczy do 32-33 stopni. Ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. Jutro bez większych zmian, ale do czasu, bo mogą występować burze z ulewnym deszczem i silniejszym wiatrem. Z kolei w weekend już poniżej 30 na skali, nadal jednak będzie bardzo ciepło, momentami wręcz gorąco. Tylko w nocy możemy liczyć na chwilę orzeźwienia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
8: RMF Max.
9: RMF Max Bydgoszcz.

0: As it was i rewelacyjny Harry Styles na chwilę przed 12 w RMF Max, a technologiczna rewolucja dzieje się na naszych oczach, słuchajcie. W Chinach można już wynająć własną twarz sztucznej inteligencji. Powstają do tego specjalne platformy, gdzie użytkownicy mogą odpłatnie udzielić licencji na wykorzystanie swojego wizerunku w różnych produkcjach tworzonych przez AI. A jak już to zrobicie, to później możecie zobaczyć swoją facjatę w serialu, jako postać w grze, czy na przykład w reklamie. No nie wiem jak wy, ale ja chyba jeszcze nie jestem gotowy na to, żeby zostać twarzą nowego proszku do prania.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Piszę do ciebie.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, pora na południowy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Polską przestrzeń powietrzną naruszyła najprawdopodobniej rosyjska rakieta H-101, przekazał premier Donald Tusk. Rano ten obiekt spadł w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Jak zapewniał premier, nie było bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Rakieta była śledzona przez polskie systemy radarowe.
1: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
0: W nocnej operacji na Lubelszczyźnie udział wzięło polskie, ale także sojusznicze lotnictwo, m.in. z Niemiec. Jak zapewniają wojskowi, tej nocy doszło tylko do jednego przypadku naruszenia polskiego terytorium.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Przekazujemy Wam aktualne informacje dotyczące sytuacji na Krajowej Dziesiątce w Cierpicach między Bydgoszczą a Toruniem, gdzie, jak Was informowaliśmy, nad ranem doszło do śmiertelnego wypadku. Jedna osoba zginęła, to kierowca osobówki, który zderzył się z tirem. Droga przez kilka godzin była zablokowana, potem wprowadzono ruch wahadłowy, a teraz sytuacja powróciła już do normy. Nie ma utrudnień. W południowym fleszu zmieniamy temat. Próbowaliście kiedyś wspinaczki? To dyscyplina, która zyskuje z roku na rok na popularności. By zacząć, wystarczy po prostu znaleźć najbliższą ściankę czy halę wspinaczkową w okolicy.
3: Oczekujemy, może nie wymagamy, a oczekujemy po prostu chęci i woli, tak? Bo to jest coś, co często nas blokuje, bo może nam się wydawać, że jest to coś, co nie jest dla nas. Natomiast tutaj nam potrzebna jest wola, bo w tej chwili współczesne, nowoczesne obiekty wspinaczkowe, hale wspinaczkowe czy ścianki wspinaczkowe są przygotowane do tego, żeby każdego, kto nie miał jakby do tej pory kontaktu z tym sportem, wprowadzić w ten sport bezpiecznie.
0: Powiedział Sławek Parzonka z hali wspinaczkowej. Takie miejsca znajdują się także w Bydgoszczy. Warto to wykorzystać. Jeszcze kilka słów o nowym zawodniku chemika. Do bydgoskiego zespołu dołączył Olivier Grzelak. Pomocnik występował m.in. na Wyspach Brytyjskich. Pół roku temu wrócił do Polski. Bramki strzelał dla drużyny z Osielska.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
0: Synoptycy na kolejne godziny zapowiadają przede wszystkim słońce, będzie dużo błękitu na niebie. Poza tym doskwierać będzie nam upał. Po południu temperatura w Bydgoszczy, a także w Solcu Kujawskim i w Koronowie przekroczy 30 stopni. Także jutro na termometrach utrzymują się wysokie wartości. Pod koniec piątku może wystąpić załamanie pogody, to w tym przypadku oznacza burzę, ulewne deszcz i silniejsze podmuchy wiatru. Ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia. Weekend bardzo ciepły, ale już nieupalny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Shakira i Burna Boy z mundialowym Daj Daj. Takiego hiciora mam dla Was przygotowanego na start 12 w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, tu program Lato na Maxa. Dzień dobry tym, co dopiero od niedawna razem z nami.

0: tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: spędzenie Moonlight i Fordo to ich Alabama Ten w RMF Max. Nie 10, a 15 tysi czeka w jednym z 26 kokosów zabawy Casa de Palma. Jest też trochę mniejsza gotówka na codzienne wydatki. Są głośniki JBL Bar, maszynki do lodów, czy na przykład Instaxy. Pewne jest to, że jak już dostaniesz je do dzisiejszego finału, to z pustymi rękoma cię na pewno z niego nie wypuścimy. Ale najpierw, żeby do niego wejść, zgłoś się online przez rmfmax.pl albo za 3,69 wyślij SMS z hasłem Max pod 7327. Jeszcze możesz się załapać i to twój numer telefonu może zostać wylosowany do finału. Tylko najpierw wyślij hasło Max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Na siebie.
21: Na chillowanko.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
23: RMF Max.
24: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Afrohausowe Fire, Fire i Shimza na antenie RMF Max.
1: Oj, był wczoraj ogień na stadionie w Poznaniu. Specjalnie czekałem z tym newsem, żeby tamtejsi kibice zdążyli trochę ochłonąć. Lech grał o Ligę Mistrzów z duńskim Aarhus. W pierwszym meczu na wyjeździe wygrał aż 4-1 i już był jedną nogą w kolejnej rundzie. Ale wczoraj u siebie, przed własną publicznością, roztrwonił ten wynik i przegrał w karnych. No cóż, szkoda. Może za rok się uda. Ja może nie jestem ekspertem od Ekstraklasy, która swoją drogą rozpoczęła się w miniony weekend, ale ta dość bolesna porażka to chyba pierwsze oznaki zmęczenia sezonem. Max. Ale drodzy kibice Lecha, głowy do góry, jest przecież jeszcze Liga Europy.

0: zaproszenie RMF Max.
1: W kolejnym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Julia Łach.
2: Ja siebie nie lubiłam. Nie wiem, kim ja byłam szczerze. I nagle się po prostu pojawiła ta miłość.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie Dusze i Julia Łach. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Jezu, to jest jeszcze coś, czego nie przetrawiłam sobie. Nie, to sobie obiecałam, że nie będę płakać, więc nie.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
17: Jak ognisko na działce.
18: Jak wieczór na rolkach.
19: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
1: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Synoptycy na kolejne godziny zapowiadają przede wszystkim słońce, będzie dużo błękitu na niebie. Poza tym doskwierać będzie nam upał. Po południu temperatura w Bydgoszczy, a także w Solcu Kujawskim i w Koronowie przekroczy 30 stopni. Także jutro na termometrach utrzymują się wysokie wartości. Pod koniec piątku może wystąpić załamanie pogody, to w tym przypadku oznacza burzę, ulewny deszcz i silniejsze podmuchy wiatru. Ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia. Weekend bardzo ciepły, ale już nieupalny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Super, super. Daria Zawiałow, Itako Hemingway w RMF Max. A tako wczoraj obchodził 36. urodziny, tak więc przesyłamy do niego najlepsze życzenia. Co prawda trochę spóźnione, ale szczere. Piotrek Świderski, to tyle ode mnie na dzisiaj. To był program Lato na Maxa, a po 13 rusza czwartkowe Lato i Wszystko Gra z Kariną Nicińską i Dawidem Miąskiem. A my słyszymy się jeszcze jutro po 9. Trzymajcie się, cześć!

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl, Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Na luzie.
12: Bez granic.
11: We dwoje.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
14: Jest 13 w RMF Max. Czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, witam i zapraszam. To jest upalny czwartek w Polsce. Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami. Wyjątkiem są północny wschód, a także południowe krańce Małopolski i Podkarpacia. W pozostałej części alerty 1, 2 i 3 stopnia, a temperatura sięgnie 36 stopni. Jak będzie w najbliższych dniach?
15: Sobota jeszcze z upałem do 34 stopni, natomiast na północy już nieco chłodniej. W niedzielę już chłodniej, natomiast na początku przyszłego tygodnia znowu powrócą upały. I wtorek oraz środa zapowiadają się ponownie z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza.
14: Zapowiada Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
0: Słuchacie RMF Max.
14: Policjanci z Bydgoszczy brali udział w międzynarodowej akcji wymierzonej w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Wspólnie z funkcjonariuszami z Niemiec, Holandii i Europolu rozbili 2 kompletne linie produkcyjne narkotyków syntetycznych. Znajdowały się one na terytorium Niemiec.
16: Pierwsza z nich była przystosowana do wytwarzania amfetaminy i wyposażona m.in. w reaktor, destylatory oraz niezbędne urządzenia pomocnicze i zaplecze materiałowe. Druga linia produkcyjna służyła natomiast do produkcji MDMA i posiadała odrębny reaktor, instalację do destylacji, system mieszania oraz komplet substancji chemicznych i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
14: Mówi Paweł Żykiewicz, rzecznik prasowy CBŚP. W popołudniowym fleszu teraz coś dla miłośników dwóch kółek. Jutro o 11.15 nowej kładce wzdłuż Fordońskiej zostanie nadane imię bydgoskiej masy krytycznej. BMK zachęca do udziału w uroczystości, a potem także w eleganckiej masie krytycznej start w piątek o 18.00 ze Starego Rynku. Przypomnijmy, od tego miesiąca można korzystać z nowej trasy o długości około 600 metrów, która składa się też z pieszo-rowerowej kładki nad magistralą węglową. Inwestycja pochłonęła 10 milionów złotych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
14: RMF Max, czas na aktualną prognozę pogody. W kolejnych godzinach w Bydgoszczy i regionie będzie upalnie, a do tego słonecznie. A dziś jeszcze bez opadów deszczu, twierdzą synoptycy. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, a ciśnienie spada. Z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Jutro też na skali powyżej 30. Wciąż ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem, a dodatkowo pierwszego stopnia przed burzą z silniejszym wiatrem. W weekend nadejdzie kilkustopniowe ochłodzenie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
2: Hity na maksa.
4: Jak to czasami niewiele trzeba do szczęścia. Trochę wolnego, trochę słońca i gołe stopy. Niech takie będzie to lato.
8: I weekend na horyzoncie coraz bliżej. Karina Nicińska.
4: Dawid Wiązek, no i wy, słuchacze RMF Max, słuchacie lata i wszystko gra. RMF
8: Max. Do 17 tworzymy razem ten team.

0: No dawaj, dawaj, Karina, bo już muzyka się skończyła, już wejście jest.
1: Idę!
0: No, wchodzisz czy wychodzisz?
1: Wchodzę. Albo wychodzę. No. Nie wiem.
0: Jak Lech Poznań.
1: Ale wy jak wchodzicie do gry o 15 tysięcy złotych, to wchodzicie i jesteście.
0: U nas nikt nie odpada, nie ma takiego odpadania, nie ma. Słuchajcie, u nas gracie o 15 tysięcy złotych i gracie do końca, aż do finału. A w finale palmy, a w finale 15 tysięcy złotych może wylądować na twoim koncie.
1: I w tym momencie, jeżeli wysyłacie hasło Max pod 7327 za 3,69, to my, uwaga, to wy wchodzicie tak naprawdę tym jednym SMS-em, jakbyście wchodzili 450 razy.
0: Bez karnych, bez dogrywki, po prostu jesteście w grze o 15 tysięcy złotych. Hasło Max pod 7327 za 3,69 albo www.rmfmax.pl. Tam też zapraszamy.
1: Strzelajcie, to już ostatni gwizdek o taką kasę. 15 tysięcy złotych w grze. RMF Max.
2: Reklama. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 22,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości aż 28% taniej. Teraz tylko 11,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,79 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia?

0: Farm Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
3: Jak rozgrzana łąka.
4: Jak ognisko na działce.
3: Jak wypad na wodę.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Swims po naszemu Tadek Pływacz, czy jakoś tak. Słuchacie RMF Max, lecimy
1: tak
0: z tym po południu.
1: Słuchać można, jeżeli byliście przez cały tydzień na maksa zajęci. Odpoczywaliście, urlopowaliście, generalnie nie mieliście czasu
0: tak,
1: na to,
0: jest
1: żeby
0: mój tydzień.
1: Ogarnąć na przykład bilety na fajne koncerty do Strefy 57. No to proszę bardzo, RMF Max, słuchacie i macie last minute.
0: Słuchajcie, mamy dla was podwójne wejściówki do Strefy 57. Kto tam wystąpi, zapytacie, a kto tam nie wystąpi?
1: Sentino, Kaz Bałagane, Reto, Avicii, Rów Babicze. No i wy, wiadomo, pod sceną.
0: Wow. Słuchajcie, chcecie zgarnąć podwójne wejściówki do Strefy 57 na najbliższą sobotę? No to mamy taki challenge, trzeba się lekką kreatywnością popisać. Znacie te wszystkie nazwy rapowych kolektywów, 2115, albo Rów Babicze, albo Trzech Króli i wiele innych. No to teraz musicie wymyślić własne.
1: Jak nazwalibyście swój rapowy kolektyw, ale to ale? Ekipa wakacyjna. Czekamy na wasze propozycje pod 3001 albo w głosówkach na Messengerze RMF Max. Nasze propozycje? Leżak Mafia.
0: Wow. SBF 50.
1: Grupa SBF 50, ale Beach Peace Crew. Aż się prosi. Czekamy na wasze propozycje. Jak nazwalibyście swój rapowy kolektyw? Ale to ekipa na wakacjach 3001 albo Messenger RMF Max.
0: Złote
1: do waszej
0: piaski.
1: Dyspozycji.
0: Męskie granie z nami.

0: Maxwell i Whatever Turns You On w RMF Max. Piosenka o tym, co nas kręci. Niektórych kręci ta nowa koleżanka z pracy, a innych kręcą, zwłaszcza po południu, takie nuty.
1: Jak zostać milionerem w 3 dni? Jakby ktoś znał odpowiedź, dajcie znać, bardzo chętnie ją przyjmiemy. Tymczasem, jeżeli macie pytania co do pogody na weekend, ja też się nie dziwię, o wszystkim za chwilę powiemy w najnowszej prognozie. Zostańcie z nami. RMF Max.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
16: RMF Max, czas na aktualną prognozę pogody. W kolejnych godzinach w Bydgoszczy i regionie będzie upalnie, a do tego słonecznie. Dziś jeszcze bez opadów deszczu, twierdzą synoptycy. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, a ciśnienie spada. Z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Jutro też na skali powyżej 30. Wciąż ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem, a dodatkowo pierwszego stopnia przed burzą z silniejszym wiatrem. W weekend nadejdzie kilkustopniowe ochłodzenie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: RMF Max.
18: RMF Max. Bydgoszcz.

0: dawno nie było. Spellbound od Oscara Metki. 14 w RMF Max, coraz bliżej.
1: Jeśli dobrze wam się gada ostatnio z czatem, no to
0: aż za dobrze.
1: Oficjalnie wasza rozmowa jest już dostępna dla wszystkich użytkowników Google'a.
0: Ale co, że każdy może podejrzeć?
1: No wszystko.
0: O co ja pytałem czata?
1: Wszystko w sześciusieńko.
0: Jak jeść w hotelu za darmo na przykład?
1: Tak. Jak na przykład... Jak poznać, że kot mnie szanuje?
0: Czy 13,5 to dużo? Na koncie! Na koncie!
1: My pytamy tylko ekspertów. I wszystkie odpowiedzi o tych najważniejszych informacjach z kraju i ze świata mamy dla was w najnowszym Fleszu już za kilka minut.
0: Bledka z nami i tańczy, Flesz i prognoza pogody punktualnie o 14.

0: 4, kład. Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
12: WSAiB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAiB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAiB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAiB.pl.
13: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
14: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
15: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 14 na antenie RMF Max. Stany Zjednoczone chcą uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym incydent koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, poinformował podczas dzisiejszej konferencji Donald Tusk. Wsparcie płynie też z Europy.
21: Odebrałem wyrazy solidarności i deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów z Unii Europejskiej. Nie tylko z Unii, bo też premier Norwegii od razu zareagował.
20: Swoją pomoc zaoferowali także Ukraińcy, mówił premier, będąc w okolicach miejsca, gdzie nad ranem spadł prawdopodobnie rosyjski pocisk H-101.
22: Słuchacie RMF Max.
20: Za około 2 lata szybciej i łatwiej dostaniemy się ze Śródmieścia na Bielawy czy Bartodzieje, również na dwóch kółkach. O szczegółach Renata Pasiut.
23: Trwa przetarg na budowę ponad 8 kilometrów nowych dróg i pasów rowerowych, które mają poprawić bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie się po tej części miasta. Inwestycja obejmuje także przebudowę wybranych skrzyżowań i rond. Prace będą realizowane etapami i potrwają około 2 lat. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich. Wojewódzkich, a podczas jego przygotowania uwzględniono postulaty środowiska rowerowego, w tym zachowanie ponad stuletniego dębu przy ulicy Moniuszki.
20: Tyle nasza reporterka. Marzysz o wakacyjnej przygodzie, bliskości natury, ale w portfelu hula wiatr? To nie znaczy, że urlop musisz spędzić w domu. Program Lasów Państwowych Zanocuj w lesie to propozycja nie tylko na letni wypoczynek. Wystarczy namiot lub hamak, ciepłe ubranie i wybór miejsca, które chcemy odwiedzić.
0: Możemy sprawdzić sobie, gdzie leśnicy udostępnili takie właśnie specjalne tereny, na stronie Bank Danych o Lasach albo na portalu czaswlas.pl, gdzie właśnie informujemy o tym, gdzie taki nocleg może się odbyć legalnie.
20: Mówiła Urszula Kaczała z Lasów Państwowych. Jeśli planujecie pobyt w lesie powyżej 2 nocy, warto zgłosić go nadleśnictwu. Co ważne, taka forma turystyki jest bezpłatna. Za godzinę flash i flash sportowe.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
20: Na termometrach 3 z przodu, a to oznacza upał. Taka temperatura powyżej 30 stopni utrzyma się jeszcze w kolejnych godzinach, zapowiadają synoptycy. Stąd ostrzeżenie 2 stopnia IMGW, jakie obowiązuje na terenie Bydgoszczy i regionu. Poza tym dużo słońca, mało chmur, bez opadów deszczu. W nocy na skali nieco poniżej 20. Jutro znowu upalnie i słonecznie, choć pod koniec dnia mogą występować burze z ulewnym deszczem i silniejszym wiatrem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: To co, kawusie?
6: Jeszcze jedna?
5: No pewnie, dawaj.
6: A dawaj.
5: Dawid Miązek.
6: Karina Nicińska i Lato i Wszystko Gra i pauza.

0: miłości przyjacielskiej na pewno powstają takie hity na maksa. To Sean Paul i Alexis w RMF Max. A no właśnie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, proszę.
1: O, popatrz, a wiesz, po czym poznać przyjaciela?
0: Po czym?
1: No, dzwonisz do tam i mówisz: słuchaj, Krzysiu, sprawa jest nagła, 500 zł potrzebuję, weź, podeślij
0: bliczka. I on mówi: proszę bardzo, nie ma problemu.
1: Nie ma problemu, masz, robię, tak, 500 zł leci. A wiesz, po czym poznać prawdziwego przyjaciela?
0: No, po czym?
1: Dzwonisz, mówisz: słuchaj, Krzysiu, 500 zł potrzebuję, tak na szybko, wiesz, jakbyś bliczka pożyczył tego. I co odpowiada taki Krzysiu, prawdziwy przyjaciel? Weź się do roboty, ty leniu śmierdzący, nie będziesz znowu pożyczał. Jeszcze tamtych nie oddałeś.
0: To słuchajcie, my w RMF Max jesteśmy jak babcia. Babcia nie pyta, babcia nie ocenia, babcia po prostu daje. Dlatego my mamy dzisiaj dla was w Casa de Palma 15 tysięcy złotych.
1: I nie pytamy, nie oceniamy, tylko mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia. Ale uwaga, tylko teraz, tylko przez najbliższe 5 minut. To jest ekstremalnie krótka runda bonusowa i to jest już ostatnia dzisiaj runda bonusowa. Jeśli chcecie dołączyć i zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych, to teraz!
0: Teraz! Wysyłacie szybciutko hasło Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl i my je mnożymy 550 razy.
1: Wow! 550 razy większa szansa na 15 tysięcy złotych. Dzwonimy do kogoś z was już za mniej niż godzinkę. Odbierasz i 15 tysięcy złotych może być twoje.
0: Hasło Max pod 7327
1: albo rmfmax.pl.

0: Daj, daj, a nawet dawaj, dawaj. Shakira i Burna Boy, to jest RMF Max.
1: I RMF Max mówi, nie ma sprawy, jeżeli chodzi o koncerty Sentino, Casa Bałagane, Reto czy Avicii'ego w strefie 57 w najbliższy weekend. To proszę bardzo, mówicie i macie.
0: Mamy bilety, rozdajemy je za co? Za to, że podsyłacie nam swoje nazwy rapowych kolektywów, ale wersja wakacyjna. No jest tego trochę, tu mamy na przykład Słoneczne Baby, Beach Rap, Wrapsiol i Psia Psie. Nazwa mojego zespołu, Tylko w Panierce.
1: Bardzo mi się podobało również W Krzaczki, jako najbardziej oddający charakter wakacyjnej beztroski.
0: Copacabana 997.
1: Ale jest z nami Marek, cześć!
2: No witam, witam, cześć!
1: No witam, witam! Siema. Już jesteś gotowy po prostu na to, co za chwilę nastanie. Mój drogi, wakacyjny kolektyw, jak ty byś swój nazwał? Rapowy, powiedz nam.
2: Pod namiotamy!
0: Pod namiotamy! Słuchaj, nam się to tak spodobało, że aż ułożyliśmy, no tam z małą pomocą sztucznej inteligencji, ułożyliśmy tekst rapowy, który mógłby z tego być. Słuchaj, powiesz, czy nam...

0: kolektywu rapowego dostajesz w tym momencie od nas podwójny bilet do strefy 57 na najbliższą sobotę.
1: No rewelacja, rewelacja, yo, yo, yo.
2: Kogo zabierzesz?
1: Żonę oczywiście.
2: No i fajnie, dobrej randki w takim razie wam życzymy, fajnej randki emocjonującej i dobrej zabawy.
0: Trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo, no rewelacja, jesteście kochani, z grubeczka, do widzenia. Nie idzie.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's
1: go! Jak chcesz, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: 1 litr, tylko 1 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy King of Quality Kartika 10 rolek, tylko 11 zł 69 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market, zawsze po drodze.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 2 sierpnia o 19 popłyniemy z ponadczasowymi piosenkami Anny Jantar. Na Wyspie Młyńskiej wystąpią artyści związani z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. To będzie międzypokoleniowe spotkanie z klasyką popu. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Przeżyjmy te wspomnienia razem. 2 sierpnia, 19, Wyspa Młyńska. Zapraszamy.
5: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
6: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
7: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
6: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
7: Przykłady?
6: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
7: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
6: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
7: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi na to, na maksa.
7: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Na termometrach trójka z przodu, a to oznacza upał. Taka temperatura powyżej 30 stopni utrzyma się jeszcze w kolejnych godzinach, zapowiadają synoptycy. Stąd ostrzeżenie drugiego stopnia IMGW, jakie obowiązuje na terenie Bydgoszczy i regionu. Poza tym dużo słońca, mało chmur, bez opadów deszczu. W nocy na skali nieco poniżej 20. Jutro znowu upalnie i słonecznie, choć pod koniec dnia mogą występować burze z ulewnym deszczem i silniejszym wiatrem.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
6: RMF Max.
7: RMF Max. Bydgoszcz.

0: wiecie, że was tym nie rozruszaliśmy. Can't deny it, Jazzy Spritz, słuchacie RMF Max.
1: A ja właśnie czytam, że naukowcy twierdzą, że można określić charakter człowieka po tym, jaki serial sobie po robocie wybiera.
0: O, proszę, co ogląda? I no to na przykład, nie wiem, jak ktoś ogląda kryminały.
1: To lubi rozwiązywać problemy.
0: A jak telenowele?
1: No to umie w relacje, jest taki, wiesz, empatyczny do ludzi, coś, ten teges.
0: No a powiedzmy, jakbym oglądał komediowe?
1: No to jesteś takim ekstrawertykiem totalnym. No i jeszcze na fantazy, no to tu można powiedzieć, że są otwarci na nowe doświadczenia. Przynajmniej tak twierdzą naukowcy.
0: A jak oglądam Królowe Życia?
1: To trzymaj się ode mnie z daleka.
0: Są też tacy, którzy namiętnie oglądają telenowelę połączoną z komedią i z dramatem, czyli obrady Sejmu.
1: To wiadomo, masochiści.
0: Slumber z nami, My Body Isn't Ready.
1: Tak, żebyście mogli sobie odetchnąć od wszystkiego. W robocie też.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop. I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
1: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
2: Szukasz nowego Seata lub Kupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Kupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Kupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Kupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
14: I po reklamie.
15: Na rower.
16: Na koncert.
17: Na spacer.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
20: Jest 15, czas na najnowsze flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański zaczyna. A na początek dezinformacja dotycząca dzisiejszego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ostrzegają eksperci NASK, w sieci krąży już wersja dotycząca rzekomej odpowiedzialności Ukrainy. Drugi wątek koncentruje się na oskarżeniach polskiego rządu.
21: Pamiętacie Państwo sytuację, to już kilkakrotnie mieliśmy ten problem z interpretacją. Różnie wiadomo jest też rosyjska dezinformacja. No nie muszę nikomu tłumaczyć, że Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się tutaj z odpowiedzialności.
20: Komentuje premier Donald Tusk.
2: Słuchacie RMF Max.
20: Wspólnie z funkcjonariuszami z Niemiec, Holandii, a także Europolu, policjanci z Bydgoszczy rozbili dwie kompletne linie produkcyjne narkotyków syntetycznych. Znajdowały się one na terytorium Niemiec.
22: Podczas realizacji ustalono, że w redaktorze o pojemności przekraczającej 1000 litrów trwała intensywna reakcja chemiczna prowadząca do wytwarzania tzw. pasty amfetaminowej. Na miejscu zabezpieczono również gotowy produkt.
20: Zatrzymano także 6 osób, a mówił Paweł Żukiewicz, rzecznik prasowy CBŚP. Wspinanie się to naturalny ruch. Chcemy odkrywać nowe rzeczy, przyznaje Sławek Parzonka z hali wspinaczkowej. A dziś na naszej antenie zachęcamy, byście w te wakacje spróbowali czegoś nowego, a dla wielu może to być właśnie wspinaczka.
11: Pamiętajmy o tym, że wspinamy się na nogach, generalnie na nogach, bo czasami spotykamy się z taką opinią, że mam za słabe ręce, to nie jest sport dla mnie. To nie do końca tak jest. Mięsień czteregłowy uda to jest najsilniejszy nasz mięsień, więc niewykorzystywanie go w takich okolicznościach byłoby nierozsądne po prostu, więc generalnie wspinamy się na nogach, oczywiście używamy rąk. Tym organem, który najbardziej pracuje i najbardziej jest pożądany w wspinaniu, to głowa.
20: Zaznacza Sławek Parzonka, a teraz Rafał Młynarski, który przedstawi popołudniowy flesz sportowy.
16: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Trwa ćwierćfinałowy mecz Ligi Narodów. Siatkarska reprezentacja Polski prowadzi z Ukrainą w setach 2-1. To teraz piłka nożna, co by było na tyle, jeśli chodzi o marzenia o Lidze Mistrzów. Lech roztrwonił wczoraj 3-bramkową zaliczkę i przegrał z duńskim Aarhus po dogrywce 1-4. Górnik zremisował z Fenerbahce 1-1. W pierwszym meczu przegrał w Turcji 0-1. Dzisiaj rewanże drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Raków zagra z Walettą o 19:30. Godzinę później mecz GKS-u Katowice z Żyliną. Częstochowianie wygrali u siebie 3-1. Gieksa jest bramkę w plecy.
16: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Do późnych godzin wieczornych temperatura w Bydgoszczy i regionie utrzyma się w okolicach 30 stopni. Dopiero w nocy będzie chłodniej, ale i tak po zmroku zobaczymy minimum 18-19 stopni. Jutro dalszy ciąg upałów, zapowiadają synoptycy. W piątek także ma być słonecznie, ale na koniec dnia IMGW zapowiada ostrzeżenie przed burzą, ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Z kolei w weekend pogoda trochę odpuści. Na termometrach poniżej 30 stopni nadal jednak będzie bardzo ciepło.
23: 15 w czwartek w RMF Max.
24: 15 w czwartek, to w zasadzie jest piątek, to już jest... My tak naprawdę jesteśmy w piątek rano, czyli właściwie w weekendzie.
23: Dawid Miązek.
24: Karina Nicińska.
23: Razem z nami macie weekend codziennie.
24: Ale farbę na start.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: łopapi, łopapi. Sorry, papi, topiki, Becky G w RMF Max.
1: Tylko żeby zaraz nie było, sorry, nie mogę rozmawiać, bo mam...
0: A na Podlasiu, łopapi, łopapi, łopapi. Sorry, papi, topiki, Becky G w RMF Max.
1: Tylko żeby zaraz nie było, sorry, nie mogę rozmawiać.

0: i odpoczywać.
1: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
0: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w Domitech.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 900.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No, słuchajcie, teraz mam nadzieję, wszyscy już gotowi na to, co mamy nadzieję za chwilę nastąpi, a nastąpi przepływ kasy z palmy na konto. Do
2: albo wakacyjnych gadżetów. Odbierajcie telefony, jest już sygnał.
1: No, to czekamy na jakieś halo.
2: Halo, dzień dobry, cześć. Karina Nicińska, Dawid Miązek, RMF Max.
3: No, słucham.
1: No, co my słuchamy? Jak masz na imię?
3: Stanisława, co się stało?
1: A co się stało? No, to się stało, że pieniądze są do wygrania i nagrody.
2: Mój drogi, przed tobą jedno zadanie. Wybrania palmy, na której mamy kokosy. W tych kokosach mamy różne nagrody. Od tych pieniężnych po te wakacyjne. I ty musisz tak naprawdę wybrać tylko numer kokosa. Od 1 do 26.
3: Od 1 do 26. 18.
1: 18. No dobra, 18. 18, bo masz 18 lat, tak?
3: No, przydałoby się.
1: Mnie też by się przydało.
2: No, wehikułu czasu jeszcze nie mamy, ale za chwilę będziemy mieć dla ciebie kokosa. Trząśniemy palmą i spadł. Mamy kokosa. Numer 18.
1: No dobra, Staszku, marzyła ci się 18, to zobaczymy, co tam w tej 18 jest. Zaglądamy sobie do środka, a tam...
2: Specjalny głośnik JBL Barsan systemowy pod telewizor.
3: Dzięki, naprawdę dzięki.
1: Bardzo udanych wakacji. I co? I wszystkiego dobrego, Staszek.
3: Dzięki, wzajemnie.
2: Dzięki, zdrówka, pa.
1: Pozdrawiamy, pa. Może głośnik, może jakieś inne fanty, może kasa.
2: Nawet
1: jutro
2: 15
1: też będzie
2: tysięcy złotych. Wszystko w waszych rękach. Wystarczy wchodzić do gry z hasłem Max pod 7327 za 369.
1: Albo wbić na www.rmfmax.pl, a potem jak będziemy dzwonić, to odbierać z taką werwą jak Staszek.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Dokładnie tak. Tak brzmi nasza redakcja, kiedy szefu jest na urlopie. Alex Morning Passenger w RMF Max.
1: A passengerem to teraz być najgorzej, jak nie ma klimy w autobusie albo kierowca z jakichś powodów nie włączył. No, upały nadchodzą, to już która czwarta fala. Nie pamiętam, kiedy
0: co
1: były trzy poprzednie,
0: ale są. Co tam w pogodzie? Sprawdzamy już za chwilę w RMF Max. Zostańcie z nami.
1: Po pogodzie Danny i Therese. RMF Max.
2: Reklama.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3.
2: A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: I po reklamie.
11: Do późnych godzin wieczornych temperatura w Bydgoszczy i regionie utrzyma się w okolicach 30 stopni. Dopiero w nocy będzie chłodniej, ale i tak po zmroku zobaczymy minimum 18-19 stopni. Jutro dalszy ciąg upałów, zapowiadają synoptycy. W piątek także ma być słonecznie, ale na koniec dnia IMGW zapowiada ostrzeżenie przed burzą, ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Z kolei w weekend pogoda trochę odpuści. Na termometrach poniżej 30 stopni nadal jednak będzie bardzo ciepło.
0: RMF Max Bydgoszcz.

0: Za każdym razem, kiedy leci ten numer w RMF Max, jakieś takie chwile grozy mnie łapią, że wiesz, ostatnio człowiek jechał do Gdańska, tam radary, pomiary prędkości, nie wiadomo co tam, jaka pamiątka z wakacji przyjdzie.
1: No słuchajcie, sztuczna inteligencja wchodzi w coraz to nowe dziedziny naszego życia. A propos właśnie, pewien pan został przyłapany przez funkcjonariuszy z suszareczką popularną.
0: Czyli co,
1: z fotoradarem.
0: Przekroczenie prędkości?
1: Tak jest, nieduże, 14 km na godzinkę, stówka mandatu za to jest, ale w międzyczasie jak go tam sprawdzali, wpisywali
0: dokumenty, coś,
1: tak,
0: no.
1: To pan mówi, że on sobie sprawdził na czacie, sztuczna inteligencja mu podpowiedziała, nie przyjmuj mandatu, nie przyjmuj, nie.
0: No i co, nie przyjął?
1: Nie przyjął, poszedł do sądu.
0: I co?
1: I dostał 800 zł w sądzie.
0: Najważniejsze informacje nie tylko z dróg mamy już za chwilę w najnowszym fleszu.
1: A przed 16 Robin Schulz jeszcze z nami.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. Atuty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Jak śmiganie na żaglach.
14: Jak wypad nad wodę.
15: Jak wakacje last minute.
16: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. I'm a
17: fireball. Minęła 16, tu RMF Max. Przy mikrofonie Rafał Młynarski. Witajcie, pora na najnowszy flash. Premier Donald Tusk przekonuje, że system ostrzegania zadziałał prawidłowo po porannym incydencie w Tarnawie Kolonii. Mieszkańców obudziły syreny alarmowe, choć nie pojawiły się alerty RCB ani komunikaty na rządowych stronach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że uruchomienie syren było najszybszą procedurą i odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18: To jest najszybszy sposób, dlatego zdecydowaliśmy się na tą informację. Choć, żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedury dużo pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało.
19: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
17: Dodał premier Donald Tusk.
1: To jest RMF Max.
17: Prace nad centralnym portem komunikacyjnym nabierają tempa. Spółka rozpoczęła rozmowy z firmami, które chcą zbudować tunel i ogromny dworzec kolejowy pod lotniskiem. Wykonawca ma zostać wybrany na początku przyszłego roku, a budowa ruszyć w drugiej połowie 2027. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Uważajcie, w sieci pojawiło się nowe oszustwo, informuje CERT Polska. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomej refundacji za usługi medyczne. Link prowadzi do podrobionej strony, która ma wyłudzić dane osobowe i informacje z karty płatniczej. Jeśli macie wątpliwości, nie klikajcie i sprawdźcie nadawcę. I szybko na koniec, Polska ma właśnie największy w Europie Środkowo-Wschodniej tunel aerodynamiczny. Nowy obiekt Instytutu Lotnictwa w Warszawie pozwoli testować nowoczesne technologie i konstrukcje w kraju, bez konieczności korzystania z zagranicznych laboratoriów.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
15: W RMF Max sprawdzamy aktualną prognozę pogody na najbliższe dni, jutro, czyli w piątek. Też ma być upalnie i słonecznie, ale od późnego popołudnia mogą występować deszczowe, a nawet burzowe chmury. IMGW zapowiada alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przed nami weekend, jaki będzie? Bardzo ciepły, gorący, ale już nieupalny. Temperatura zarówno w sobotę, jak i w niedzielę podskoczy do maksymalnie 25-26 stopni. Nadal w tych dniach możliwe są burze z deszczem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
20: W każdej chwili Max nadaje hit.
21: No nie w każdej, bo teraz jeszcze nie nadajemy, ale za 5 sekund już będziemy nadawać dla was hit i to będzie taki hit przez duże H. Afrobity z górnej półki, Shimza, Arko i Kasango, Fire, Fire.
22: Specjalnie dla wszystkich tych, którzy właśnie wychodzą z pracy, Kari Incińska,
21: Dawid Mianzek, zapraszamy.
22: Max. To lato i wszystko gra.

0: nowość od Ariany Grande, a jutro tych nowości będzie jeszcze więcej, bo premiera jej najnowszego albumu.
1: No i właśnie z tej okazji, jak się wpisze Ariana Grande w Google,
0: to co?
1: Lecą takie białe płatki z góry, nie? Przy wyszukiwaniu.
0: Ale ładnie.
1: Tak, ale ja myślałem, bo one tak wyglądają, że ja myślałem, że to są ząbki czosnku, że tak sobie lecą.
0: Ale jakie ząbki czosnku?
1: No nie wiem, myślałem, że może właśnie coś z tym albumem, że może lubi dziewczyna czosnek. Kto nie lubi czosnku, no?
0: No ja się za czosnek dam pokroić.
1: O, to widzisz. Jak powiesz jeszcze, że lubisz cebulę, to dostaniesz order prawdziwej Polki.
0: Bonzo i Magnetic wakacyjnie już za chwilę.
2: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79.

0: 9. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W Delikatesach Centrum.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie
7: RMF Max.
8: RMF Max Bydgoszcz.

0: idzie się zasłuchać. To Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. No tak chciano sprzątać przy organizacji dużych imprez piłki nożnej i proszę bardzo, co z tego wyszło?
1: Słuchajcie, Gianni Infantino, szef FIFA, nie ustępuje w planach prywatyzacji mundiali. Chce odsprzedać taki pakiet, który pozwoli inwestorom zarabiać właśnie na kolejnych mundialach. No i tutaj pojawiają się informacje, że część udziałów ma wykupić brat zięcia Trumpa. No tak narzekano, że te mundiale to się robią takie bardzo korporacyjne i tak dalej, żeby były bardziej rodzinne. No i proszę, teraz wszystko zostanie w rodzinie Trumpów.
0: I przy takich informacjach ja czasami żałuję, że rodzinę to się jednak w życiu nie wybiera.
1: Ewidentnie urodziliśmy się w zabiednych.
0: Ale przynajmniej nas kochają, nie? Kenya Grace i Strangers. Mamo, buziaczki.

0: Unstoppable Sia w RMF Max, niepowstrzymalna. Nas też nic nie powstrzyma, jak się Fajrant zbliża. Nas, was, bo to już 17 idzie i dla was, i dla nas Fajrancik.
1: Nara, Kari Incińska.
0: Dawid Mięzek, zostawiamy was w bardzo dobrym towarzystwie. Justyna Borycka i Filip Kliber już
1: niedługo. Całujemy was tam, gdzie lubicie najbardziej, czyli w kuchni, i słyszymy się jutro po 13. Buziaczki.
0: Pa.
1: Pa, pa.
2: Max. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
7: No i z darmową dostawą do sklepu.
8: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox,
11: tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: I po reklamie.
15: W RMF Max sprawdzamy aktualną prognozę pogody na najbliższe dni. Jutro, czyli w piątek, też ma być upalnie i słonecznie, ale od późnego popołudnia mogą występować deszczowe, a nawet burzowe chmury. IMGW zapowiada alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przed nami weekend, jaki będzie bardzo ciepły, gorący, ale już nieupalny. Temperatura zarówno w sobotę, jak i w niedzielę podskoczy do maksymalnie 25-26 stopni. Nadal w tych dniach możliwe są burze z deszczem.
2: RMF Max Bydgoszcz.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W kolejnym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Julia Łach.
2: Ja siebie nie lubiłam. Nie wiem, kim ja byłam szczerze. I nagle się po prostu pojawiła ta miłość.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie Dusze i Julia Łach. Sobotę po 10 w RMF Max.
2: Jezu, to jest jeszcze coś, czego nie przetrawiłam sobie. Nie, to sobie obiecałam, że nie będę płakać, więc nie.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 22,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości aż 28% taniej. Teraz tylko 11,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,79 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
6: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stalerem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stalerem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stalerem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Profesjonalnie od 30 lat.
7: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte! Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka!
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM. Na zegarach 17, słuchacie RMF Max. Rafał Młynarski zaprasza na najnowszy flash. W popołudniowym fleszu raz jeszcze wracamy do tematu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez prawdopodobnie rosyjski pocisk. Ministerstwo Spraw Zagranicznych analizuje przebieg zdarzenia wspólnie z sojusznikami z NATO. Rzecznik resortu zapowiada, że decyzje o dalszych krokach dyplomatycznych zapadną po zakończeniu ustaleń prowadzonych przez odpowiednie służby. Z kolei NATO zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z Polską i podejmie wszelkie środki w celu obrony naszego terytorium.
1: To jest RMF Max.
0: Prokuratura w Świdnicy bierze pod lupę wydarzenia z kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Chodzi o sytuację z maja zeszłego roku w Ząbkowicach Śląskich, kiedy podczas spotkania kandydat nagle bardzo źle się poczuł. Śledczy sprawdzają, czy ktoś mógł podać mu niebezpieczną substancję. Nawrocki w tej sprawie jest osobą pokrzywdzoną. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Nerwowo w pociągu kolei mazowieckich na trasie Warszawa-Tłuszcz dwóch młodych mężczyzn zaczęło zaczepiać 16-letniego Ukraińca. Gdy interweniował kierownik pociągu, został zaatakowany. Zareagowali jednak pasażerowie, którzy na najbliższej stacji wyprowadzili agresorów z wagonu.
2: Wezwano na miejsce policję. Funkcjonariusze ustalili, że nikomu nic się nie stało. Chłopiec 16-letni został przekazany pod opiekę mamy. Mama nie miała tutaj zastrzeżeń co do stanu psychofizycznego dziecka. Natomiast ci dwaj panowie zostali ukarani mandatami karnymi po 500 zł z artykułu 51 kodeksu wykroczeń.
0: Powiedziała RMF Max Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. A gdyby tak z pożarami walczyły kozy? Taki pomysł testują w Hiszpanii. Zwierzęta wyjadają trawę, krzewy i młode gałązki, tworząc naturalne pasy, które mogą zatrzymać ogień. Jak podaje portal Politico, naukowcy twierdzą, że takie rozwiązanie sprawdziło się już w kilku regionach i może pomóc w ochronie lasów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
3: Noc ma być pogodna i ciepła. Na termometrach po zmroku okolice 18-19 stopni. A tyle zobaczymy na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. Jutro dalszy ciąg upałów, czyli 30 stopni więcej. Nadal ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami i pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Późnym popołudniem mogą występować burze z silniejszym wiatrem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
4: Uwaga, 3 minuty po godzinie 17, sprawdzamy listę obecności. Bęgery są?
5: Są.
4: A są, dziękować. Humorek jest?
5: Jest, dziękować.
4: Justyna Borycka jest?
5: Jest, dziękować.
4: Filip Liber jest?
5: Jest i wy też mamy nadzieję, że jesteście, bo to jest kanał nadawczy i bez was ten program to jest po prostu bez sensu. 4 minuty po 5 w RMF Max.
4: Także koniecznie zostańcie, żeby przy okazji też zgarnąć i nagrody, i mieć dobry humor do plecaka. I co tylko chcecie.
5: Tak jest. A to Shakira i Burna Boy.

0: O, ale gorąco to oczywiście o tych hitów. Avicii, Dante Miski i Hey Brother w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Masz rację, to na pewno od tych hitów. To nie dlatego, że jest 33 stopnie i beton oddaje ciepło teraz.
3: Czy to jest to globalne ocieplenie?
2: Nie, w ogóle to. Nie o to chodzi. Teraz chodzi o to, żebyście się zastanowili nad tym, o czym myślicie.
0: Stop! O czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś? To właśnie nam wysyłasz w wiadomości na Messengerze RMF Max, a my za najlepsze myśli, myśli przeróżne, jak mawia klasyk memowy, dajemy 4 wejściówki do największego parku rozrywki w Polsce.
2: I tam to będziecie mogli myśleć o tym, czy to na pewno był dobry pomysł, żeby te wejściówki wygrać dzisiaj w RMF Max. Ale jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, więc pisz teraz śmiało na Messengerze RMF Max, o czym teraz myślisz.

0: ciemne okularki, jazda w stronę wcale nie zachodzącego jeszcze słońca. Moving to the Sun w RMF Max, 17 po 5. I słuchajcie, nie wiedziałam, że to się już tak planuje, takie rzeczy.
1: Aha.
0: Ale podobno za 12 lat mundial ma być znowu w Stanach.
1: Już to jest zaplanowane?
0: No, tak mówią.
1: Fajnie, ale to kibice na całym świecie poczują się jak my na NFZ-cie. Trzeba już sobie planować, co się będzie robiło w 2038.
0: No i od razu można zacząć odkładać kasę.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Kłamią, bo jeszcze jest miesiąc do końca wakacji. Ostatni dzień lata, Gipsy Goi Formani, 17:29.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Czekałam, aż to wybrzmi. To, co słyszycie w tle, to są szczękające miecze. Mhm. Nie bez przyczyny, ponieważ nie powiedzieliśmy wam jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, jaka się wydarzyła.
0: Tak, bardzo ważna.
2: Otóż polska kadra rycerzy na Mistrzostwach Świata w Danii zgarnęła 16 medali, w tym sporo złotych, między innymi w kategoriach miecz i tarcza, miecz i puklerz, czy triatlon. Wyobraź sobie, triatlon w tej zbroi?
0: No, no i wiadomo, że zgoda z Litwinami i kosa ze Szwedami.
1: Max.
0: Pierwsze w ogóle złoto, które nie zostało zgrabione.
2: Jak świetnie, że mamy ten numer teraz. Nie mogło być lepiej. Alan Walker i Ava Max. To oczywiście fejt w RMF Max, więc dajcie głośniej. Miecz w dłoń.
0: I na koń.
2: I na koń. I tak można wracać z pracy i śmigać przez urlop.
0: Szwed is bad, pamiętajcie.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy King of Quality Kartika 10 rolek, tylko 11,69 zł za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 106 i 1 FM.
1: Noc ma być pogodna i ciepła na termometrach. Po zmroku okolice 18-19 stopni. A tyle zobaczymy na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach, takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. Jutro dalszy ciąg upałów, czyli 30 stopni więcej. Nadal ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami i pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Późnym popołudniem mogą występować burze z silniejszym wiatrem.

0: Sponsorem konkursu wakacyjne myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Moje oczy już się trochę rozjechały od tego czytania wiadomości na Messengerze RMF Max. Przyszło ich bardzo dużo. Zawsze się staramy odczytać wszystkie, a dzisiaj najbardziej nas przyciągnęła myśl Karoliny. Karolina, o czym pomyślałaś?
2: No pomyślałam o tym, że sprzątanie domu, w którym mieszkają dzieci, nigdy się nie kończy.
3: No jasne, że tak.
1: Tak ładnie napisałaś, słuchaj, że to jest jak odśnieżanie chodnika w trakcie śnieżycy. Tak. Robota głupiego, ale sąsiedzi przynajmniej widzą, że próbujesz.
2: No to na pewno.
3: Czy macie, Karolina, tak, że macie okna pootwierane akurat jak sprzątasz dom, żeby sąsiedzi widzieli?
2: Może nie, ale na pewno słyszę mój odkurzacz.
1: No tak.
3: Wiadomo. Bezwarkowy to głośny.
1: Tak. Po robocie trzeba trochę tam pojeździć odkurzaczem.
2: No dokładnie.
3: Karolina, i w związku z twoim zgłoszeniem, w związku z twoimi myślami, teraz wręczamy ci 4 bilety do Energylandii, do największego parku rozrywki, który świętuje swoje 12 urodziny. Woohoo!
2: Wow, dzięki.
3: A zrób jak odkurzacz.
0: Sponsorem konkursu wakacyjne myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Here we
4: go! Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: ofertę. A prosto z lady tradycyjnej? Szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Jak to mówił klasyk, ta pogoda nam się po prostu należała, a jaka będzie noc? Również przyjemna, z zachmurzeniami co prawda, ale na termometrach 20-21 stopni w nocy, więc można spokojnie, jak ktoś nie będzie mógł spać, wyjść i się przespacerować po okolicy. Jutro słonecznie, ale z zachmurzeniami również. Na termometrach maksymalnie 34 stopnie. Opadów deszczu nie zapowiadają meteorolodzy. Biometr będzie korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
2: Po 18 w RMF Max, no jak to jest, że 33 stopnie, a Bałtyk nadal zimny, tak mówią, no.
3: Ja nie wiem.
2: Trzymajcie się tam nad morzem, no to trzeba mieć nerwy ze stali.
3: Może trzeba jakieś 36,6. Żeby wpadło do tego Bałtyku, nie? Albo takie 1000, albo 2000.
2: No to wiesz, zawsze coś nie tak. Kliber i Borycka z wami do 20, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
3: Buongiorno.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty w RMF Max? No akurat tak się składa, że Tomek, który do nas napisał, ma problem. I my ten problem postaramy się z waszą pomocą rozwiązać właśnie teraz w RMF Max.
1: Bo jeżeli jest ekipa RMF Max, to wiadomo, że ekipa da takie rady, jak nikt inny nie da.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: A Płaczowie, pytamy o problem, bo oczywiście będzie problem na strefie 57. My na tę strefę będziemy rozdawać bilety, tylko najpierw Tomek musi przedstawić swój problem, a my wam potem wyjaśnimy, o co w ogóle chodzi. No to Tomek, dawaj, jedziesz. Jaki masz problem?
3: No właśnie zastanawiam się nad gośćmi na wesele i teraz czy jak zaproszę tą fajną ciocię, to czy tą drugą, mniej fajną ciocię też muszę zaprosić?
0: Ale to jest ta ciocia z tej samej linii? W sensie, że też siostry to są?
3: Tak, tak.
0: Okej.
1: Okay. Ajajajajaj.
0: No, może się obrazić pewnie. No.
1: To jest problem.
0: Ale to w takim razie, czyli to są tylko dwie ciocie są problemem, czy jeszcze gdzieś to się bardziej rozkłada?
3: No też jeszcze pytanie o wujka, bo jak zaproszę tą jedną ciocię.
0: No tak.
3: Tą ciocię, tą mniej fajną, to czy wujka męża tej mniej fajnej cioci też i jej rodzinę?
0: Okej, okay. I też tutaj pisałeś, że co z tymi ciociami, które się wyduje tylko na innych ślubach i pogrzebach, nie?
3: No właśnie.
0: Czy można zaprosić, kogo zaprosić po prostu na to wesele? Jak to wszystko zorganizować? Słuchajcie, potrzebujemy waszej pomocy, słuchacze
1: Panie
0: RMF
1: Tomku,
0: Max.
1: Kogo wybrać?
0: Tak jest. Tomek będzie słuchał przez całą godzinę, obiecał nam to, więc wy podsyłajcie głosówki na Messengerze RMF Max z rozwiązaniem tego problemu.
1: I to właśnie w wasze ręce za najlepsze rozwiązanie problemu polecą bilety na strefę 57. Także jest to co walczyć. Nagrywajcie porady dla Tomka. RMF Max.

0: No i mówiłem, że będzie bujać. Tak, właśnie buja kanał nadawczy Age i Ring My Bell na 18 minut po godzinie 18. Jest problem, jest rozwiązanie oczywiście od ekipy RMF Max.
1: Tak jest. Tomek do nas napisał z problemem, że nie za bardzo wie, kogo zaprosić na wesele, bo ma ciocię fajną i ciocię mniej fajną. One są siostrami, więc jak jedną zaprosisz, no to wypada tą drugą mniej fajną też.
0: No
1: a co z tymi, które się widuje tylko na ślubach i pogrzebach? No ciężka sprawa, więc poprosiliśmy was o radę.
0: Posłuchajcie Krzycha.
2: To myślę, że jeżeli miałbym ograniczoną liczbę gości, to ja zaprosiłbym tą ciocię, która jest taka nie za fajna. To jak ona zobaczy, że ją zaprosił Tomek, to wtedy ona będzie już spoko. Tomek nie będzie miał z nim problemu, będzie fajna, miła, sympatyczna. A ta, co jest fajna, nie będzie zaproszona, to będzie jeszcze fajniejsza. Może i prezent i tak mu da, także wilk syty, owca cała.
1: Ja bym powiedziała nawet, że Krzychu to nie jest w ciebie bity, no.
0: Ja się skupiłem na tym prezencie. Reszty po prostu nie rozumiem, ale tak, ale doceniam.
3: Proste. Wysłać je wszystkie razem do sanatorium.
0: No, dokładnie.
1: No, Agnieszka też wie, co jest pięć, no. Tak to działa. Dajcie jeszcze znać głosówki, przyjmujemy na Messengerze RMF Max i rozdajemy dzisiaj bilety na Strefę 57 za najlepsze porady. RMF Max.
0: A co się dzieje w sanatorium, zostaje w sanatorium.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Historia lubi się powtarzać i oni znów razem Alesso i One Republic zrobili dla nas taką petardę na wakacjach. In Your Eyes czeka na wasze głosy i wysoką pozycję na liście Hot Bands jeszcze w tym tygodniu.
5: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No pięknie grają męskie granie orkiestra.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
3: Do nas na Messengera odezwał się Tomek z bardzo poważnym problemem weselnym, a wiadomo, sezon weselny w pełni, więc ekipa musi dawać rady.
1: Tak jest. Rada, która polega na tym, że trzeba rozwiązać problem, kogo zaprosić na to wesele. Aha. W sensie, czy tę ciocię, którą lubisz, ale co wtedy z tą ciocią, której nie lubisz?
3: No właśnie.
1: Czy ją można już nie zaprosić, a którą w ogóle zaprosić? Próbujemy to rozwiązać przez całą godzinę w RMF Max. Pojawiło się już kilka super propozycji. Mamy jeszcze jedną.
3: Od Zbycha, ale to jest top. Musicie koniecznie tego posłuchać.
4: Tomasz, kurde, masz radę od Zbycha. Jak nie wiesz kogo zaprosić, wahasz się, kurde, między jedną a drugą, to zaproś mnie. Gwarantuję ci dobrą imprezę do białego rana. Jak chcesz, to się odezwij, priv i działamy. Pozdro, byku.
3: Kurde, Tomek!
1: Tomek! Kurde, jak coś, to my was skontaktujemy na Messengerze.
3: No, kurde.
1: Może Zbycha trzeba zaprosić zamiast tych cioć, no. Max. Przynajmniej zawodzi Reja, nie będziesz musiał płacić.
3: A teraz kurde hity, nie? Bęgery na maksa, Fisher kurde, What a Life kurde. 18:30 jest kurde. Everybody.

0: Tak trzeba zareagować, kochani.
1: Łapy w górę!
0: Trzeba tak zareagować, bo są informacje od UEFA i to są informacje dosłownie sprzed kilkunastu minut, ponieważ UEFA poinformowała, że absolutnie żadna reprezentacja, która jest właśnie pod egidą UEFA, czyli taką europejską reprezentacją, nie zagra na rozgrywkach, które organizuje FIFA, czyli na przykład nie zagra żadna europejska reprezentacja na mundialu, więc tak być nie będzie.
1: No patrz, no i znowu Polski nie będzie, no jak to możliwe, no?
0: Ej.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Jak to mówił klasyk, ta pogoda nam się po prostu należała, a jaka będzie noc? Również przyjemna, zachmurzeniami co prawda, ale na termometrach 20-21 stopni w nocy, więc można spokojnie, jak ktoś nie będzie mógł spać, wyjść i się przespacerować po okolicy. Jutro słonecznie, ale z zachmurzeniami również. Na termometrach maksymalnie 34 stopnie. Opadów deszczu nie zapowiadają meteorolodzy. Biometr będzie korzystny.
4: RMF Max.

0: Nie wiem, czy też tak kiedyś miałeś, ale jak słyszę po prostu tego Eda Sheerana, jak on tak słodko sobie śpiewa to w tym repeated, to tak mam ochotę zrobić takie puci, puci, puci.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Zabieraj te ręce!
0: Wytarmosić za policzki, słuchajcie. Do szkoły się przenosimy akurat. Tam mam nadzieję, że żadnego puci-puci nie ma, ale nie będzie też klikania w telefonie, słuchajcie, bo to już jest official. 1 września zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Prezydent właśnie podpisał nowelizację, także smartfony out.
2: Młodzi się doigrali, więc lekcje historii teraz się będą zaczynać od: drogie dzieci, to jest zeszyt, a to jest długopis.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Ta noc w Bydgoszczy z umiarkowanym zachmurzeniem bez opadów deszczu. Na termometrach nawet 20 stopni Celsjusza, więc spokojnie można spać z otwartym oknem. Wiatr słaby, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Natomiast piątek to dzień, kiedy będzie prawdziwie letni. Częściowo słonecznie, a w ciągu dnia możliwe burze z piorunami. No jak to lato. Temperatura wzrośnie nawet do 33 kresek, a wiatr będzie chwilami silniejszy.
1: Dziewiętnasta minęła, więc czas na wieczorynkę. Żartowałem, czas na kanał nadawczy, kochani. To jest Filip Kliber.
2: To jest Justyna Borycka i my tutaj z wami jeszcze jedziemy do godziny 20 i dopiero się rozkręcamy. Są wakacje, to nie ma wracania do domu.
1: Max. Więc odpalcie sobie zespół Bauza, bo należy wam się pauza. Magnetic na dobry początek tej godziny.
2: Szanowni Państwo, musiałem to powiedzieć. Zespół Bauza.

0: Można też zrobić bo to są właśnie takie hity. To Alok i Jennifer Lopez, 8 po 19.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: No i słuchajcie, tak sobie gadaliśmy tutaj z Filipkiem.
3: Aha.
2: O tym, że niby już dziećmi dawno nie jesteśmy.
3: Ale
2: jednak nadal jesteśmy, oczywiście dla naszych rodziców. No i pojawiło nam się w głowie pytanie, o którym chcielibyśmy z wami porozmawiać, czyli co nadal robią za was rodzice, bo myślą, że wy nie umiecie.
0: I to jest ten moment, w którym nam otwieracie Messengera RMF Max i właśnie tam nam nagrywacie głosówkę. Co za was robią rodzice?
2: Moja mama na przykład, jak przyjeżdża do mnie, to nadal mi prasuje koszulę.
0: Tak?
2: Jak mamy gdzieś wyjść. Byłem, ja mówię, mamo, przecież ja to mogę zrobić. Ja jakby normalnie mam to żelazko, mam normalnie, wiesz, tą deskę do prasowania i ja to robię. Nie, no ale wiesz, ja się tutaj tak ładnie wyprasuję.
0: Ale jak mamusia zrobi, to wiadomo, że nie ma wiadomo czego, wiadomo gdzie. Więc nagrywajcie głosówki.
2: Co robią za was rodzice? Bo myślą, że wy nie umiecie.

0: Another i Ultra grają w RMF Max. To numer Talk to You, 18 minut po 7, a my dzisiaj pytamy, co robią nadal za was rodzice, bo myślą, że wy nie umiecie.
1: Odezwała się do nas Paulina na Messengerze RMF Max.
2: Generalnie często, gęsto po prostu wiozą wałówkę, kilo po prostu słoików różnych, obiadków mielonych, kotlecików schabowych i czego dusza sobie zapragnie.
0: No i o to chodzi.
1: Ja się pytam, gdzie minusy?
0: Gdzie minusy? Jedzenie, zero minusów, same
1: jedzenie,
0: plusy.
1: Jedzenie to jest absolutnie sam plus, tym bardziej darmowe jedzenie to jest najlepsza, uczciwa cena.
0: Tak jest. A może mama wam kwiatki jeszcze przysadza na przykład, albo robi coś innego. Co robią za was rodzice, bo myślą, że wy nie umiecie? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Historia lubi się powtarzać i oni znów razem Alesso i One Republic zrobili dla nas taką petardę na wakacjach. In Your Eyes czeka na wasze głosy i wysoką pozycję na liście Hot Bands jeszcze w tym tygodniu.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystko.

0: Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: I po reklamie.

0: RMF Max, hitami na Maxa odpala najlepsze wspomnienia, to Wise i kawałek Stars.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: I to jest piękny moment, żeby znów zapytać was o to, co robią za was rodzice, bo myślą, że wy nie umiecie. Super zgłoszenie dostaliśmy od Klaudii.
0: Posłuchajcie.
3: Widzę, że to idealna okazja, aby wysłać wielkie dziękuję dla mojej kochanej mamy, która codziennie robiła mi kawę i kanapki do pracy, mimo że miałam ponad 20 lat, bo wiedziała, że rano jestem w innym wymiarze, w innej czasoprzestrzeni i zawsze byłam w niedoczasie. Także bardzo ci, mamuś, dziękuję, jesteś przewspaniała.
0: Żałuję, że akurat nie pracowałem wtedy z Żanetą.
2: To dokładnie.
0: Mogłoby tak być, no.
2: Może można jeszcze mamy Żanetę wynająć na przykład do robienia kanapek do pracy.
0: To by
2: Klaudię, daj znać. Może się dogadamy.

0: Daj, to Shakira i Burna Boy w RMF Max. Jutro nam trochę kraj zapłonie, szczególnie na zachodzie. Wrocław, Zielona Góra i Legnica, tam najgoręcej jutro tak nawet 36 stopni.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że jutro coś się stanie pod Legnicą, tak?
0: Aha.
1: Będzie gorąco. Także pranie jutro zawozimy pod Legnicę, jakby co.
2: Reklama. Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Ta noc w Bydgoszczy z umiarkowanym zachmurzeniem bez opadów deszczu. Na termometrach nawet 20 stopni Celsjusza, więc spokojnie można spać z otwartym oknem. Wiatr słaby, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Natomiast piątek to dzień, kiedy będzie prawdziwie letni. Częściowo słonecznie, a w ciągu dnia możliwe burze z piorunami. No jak to lato. Temperatura wzrośnie nawet do 33 kresek, a wiatr będzie chwilami silniejszy.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Fajne to, Fast Cars.
1: Doskonale znamy piosenki z RMF Max, więc śpiewamy.
0: Wszystko wam zanucimy, totalnie.
1: Śpiewamy je dla was i to nie wcale nie staśmy profesjonalni, tylko staśmy amatorskiej. Ale za to musimy wam już podziękować. Nie będziemy więcej nucić dzisiaj, obiecujemy, że dzisiaj na pewno nikt już nic nie zanuci.
0: No, nie wiem, nie jestem tego aż tak bardzo pewna. Myślisz, ale na pewno profesjonalne rzeczy się tutaj pojawią za chwilę w RMF Max. Będzie najlepsza dziesiątka na liście Hot Bands, będzie przegląd najlepszych imprez na mieście, bo w wakacje w czwartek już można zacząć, więc bawcie się dobrze, a my się słyszymy jutro po 17. Justyna Borycka. Dobra, jeszcze raz.
1: Filip Liber
0: i Justyna Borycka. Pa!
2: Czas na Tour de Club. Ja nazywam się Piotr Ambroży, to RMF Max Bydgoszcz. No to co? Zaczynamy. Mamy tutaj jakiś miłośników kina pod gołym niebem, bo jak tak, to kolejny powód, by odwiedzić zielone arkady. Już jutro o godzinie 22 rusza seans w ramach kina letniego, gdzie na widzów czekają wygodne leżaki, wyjątkowa atmosfera, no i oczywiście wieczór pełen filmowych emocji. Tym razem na ekranie zagości głośny horror Obsesja, czyli historia, w której pozornie niewinne wydarzenia przerodzą się w niebezpieczną grę pełną napięcia i tajemnic. Zielone arkady już jutro o 22. Weekend zapowiada się imprezowo. W piątek i w sobotę Antena Club w Bydgoszczy zaprasza na dwa wieczory pełne klubowych emocji. Od godziny 21 parkiet rozgrzeją DJ Luki i Nika, serwując największe muzyczne hity i energetyczne brzmienia, które porwą do tańca do białego rana. To doskonała okazja, by rozpocząć się z pompą ten kolejny wakacyjny miesiąc.
3: Reklama.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Dziś jest ten piękny dzień, nawet nad morzem zrobiło się ciepło. No to może czas na wieczorne lody. Przemek Grabowski, witajcie po 20. Czwartkowo, upalnie, wakacyjnie. Przed wami pierwsza dziesiątka listy Hot Bands, a od 21. impreza, czyli Max Party. Dzisiaj wśród nowości Alex Warren, Kygo, Ariana Grande, a zestawienie otwiera w czwartek Dawid Podsiadło. Na błysk. 10. Numer 10.

0: zapomnieć o wszystkim i być po prostu na wakacjach. To nowość od projektu Jubel. Ocean House czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i ewentualny debiut bardzo szybko i bardzo wysoko na liście Hot Bands. Może nawet jutro na starcie weekendu. A na miejscu 9 David Guetta po raz pierwszy, nie ostatni, śpiewa Bibi Rexha, Ser Girls.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

Mamy kolejną nowość w zestawieniu. Alex Warren i jego pozytywne przesłanie dla całego świata. Passenger debiutuje na miejscu 8, no w końcu nie czekał długo. Głosujecie na rmfmax.pl i Kaigo chyba też nie będzie musiał czekać długo na swój debiut w zestawieniu. Są wakacje i są palmy. Kaigo, Take Me Back, nasza nowość bardzo na maksa.

0: No i mamy ekipę już w zestawieniu. To coś, to White, Palar, Vivi, Simon, Mercury. Dziękuję za wasze wsparcie. Jest opcja na jedynkę jeszcze w tym tygodniu, może jutro przy piątku. Na razie świętujemy ten piękny czwartek i za chwilę gość, który całkiem niedawno był na miejscu pierwszym w nowości Self Aware, to Lumix, jego rozpędzona propozycja dzisiaj na miejscu szóstym.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
1: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
1: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
1: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
1: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie.

0: brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
5: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.

I Wanna, wakacyjny kawałek, przy którym można potańczyć, można się też schłodzić po takim pięknym dniu. A jak się schłodzić wieczorowo? No teraz to już można otworzyć okno i po prostu przewietrzyć. My też tutaj w RMF Max za chwilę będziemy robić wielkie wietrzenie, słuchając jej pięknego głosu. Bo pierwszą piątkę listy Hot Bands w ten piękny czwartek otwiera nam Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

I na jej krążku jest jeszcze wiele niespodzianek, wiele ciekawych kolaboracji i zaskoczeń. Madonna i Martin Garrix. Na razie poczekalnia list tylko Benz Biza. Tak, Madonna po latach pokazała kolejny taki bardziej klubowy album, czyli Confessions, część druga. Fani to na pewno mają na repeacie. Tylko gdzie są fani? Proszę głosować. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę dzisiaj, a tutaj numer, do którego tańczymy także na plaży. Moving to the sun. No przy takich temperaturach to można, a nawet trzeba. Hurzel i Ultra na te. Max 3 numer

czyste house, nawet tech house. To jest jego muzyka, to jest jego miłość. Chris Lorenzo i Jazzy w numerze Invisible. Więcej takiej nuty także od 21. Wszyscy jesteście zaproszeni. Skoro to taki piękny czwartek, no to potęczymy. Zapraszam was na Max Party. A na szczycie listy Hot Bands dzisiaj na trzecim Hurzel, Moving to the Sun. Dwójka należała do ekipy Gipsa i gościnnie Igo i Formany. Ostatni dzień lata. Nie, to nie dzisiaj. Na miejscu pierwszym wakacyjnie na liście Hot Bands w ostatni czwartek lipca jest Ale Farben, DJ z Berlina, który wraca na szczyty w numerze Body Talk. One. One. One. One.

0: Brawo, brawo, brawo, ale Farben zdobył najwięcej waszych głosów na Hopi. Ponowną jedynkę na liście Hopbence. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę startujemy Max Party. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na Tour de Club to RMF Max Bydgoszcz. Piotr Ambroże, zapraszam. Cały czas trwa letni kiermasz winyli w Fokusie. Na miejscu znajdziecie winyle, płyty CD z muzyką z różnych gatunków, od rocka i jazzu po elektronikę i klasykę polskiej sceny. To też świetna okazja, by odkryć nowe wydawnictwa, uzupełnić kolekcję i rozpocząć swoją przygodę z analogowym brzmieniem. Co wy na to? To nie tylko zakupy, tak wam powiem, ale też miejsce spotkań i rozmów z ludźmi, których łączy muzyczna pasja. I to jest chyba najważniejsze. Focus Mall Bydgoszcz, cały czas możecie tam się pojawić na letnim kiermaszu winyli. A w sobotę Fabryka Lloyda w Bydgoszczy zaprasza na Summer Disco, czyli największą plenerową potańcówkę w klimacie lat 80. i 90. Zabawa odbędzie się pod zadoszonym patio, a o muzyczną atmosferę zadba DJ Quattro. Jeśli lubicie Britney Spears, Madonna czy Depeche Mode, no to musicie się tam pojawić. Sobota, Fabryka Lloyda, Summer Disco.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
6: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
7: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
8: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
11: I o czym teraz myślisz?
12: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
13: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Wszyscy kiedyś znali ten refren, tylko się wstydzili śpiewać i rapować. Zapytaj ciotki. Moja panienka, Leryk Innowator. Takie to były kiedyś rapsy. Witajcie wieczorowo, czwartkowo, w ten piękny dzień. Są z wami na imprezie Przemek Grabowski plus Raf Mix. Do północy Max Party, tylko imprezowe bity, gdziekolwiek jesteście po zachodzie słońca. Kolejny set otwieramy klubową nowością Meduza, ich Silence. To jest piątka naszych ulubionych nowych numerów w tej chwili, tak musimy się przyznać.

0: tej porze już chłodniej, ale u nas wciąż gorąco. Bauza w naszym wakacyjnym Max Party, ich Magnetic. Z pozdrowieniem dla tych, którzy byli dzisiaj pierwsi na plaży, no bo turyści nad Bałtykiem to czekali w końcu, kiedy przyjdzie ocieplenie i mamy kilka fajniejszych dni nad naszym morzem. No to przyznajcie się, kto był na plaży od 8 rano. Dla tych debeściaków w naszym kolejnym secie już za chwilę Silver, Lay All Your Love On Me.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie...

0: www.mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
6: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato!

powiedzieć, że David Guetta będzie miał chyba kilka własnych hitów lata. Tutaj także w remiksie David Guetta dla Milki, Just the way you are. A teraz, skoro już po zachodzie słońca i skoro to taki piękny czwartek, takie wakacyjne klimaty, to zrobi się pięknie klubowo i trensowo, bo zagramy wam jeden z klasyków od Above and Beyond. Wkrótce ponownie na żywo w Polsce. Kto ma ciarki przy ich muzyce? Rzeczywiście ich bity potrafią zabrać gdzieś wysoko. Above and Beyond i niezapomniane Sun and Moon.

Czarne lody też, no lody o tej porze, nie wiem, no we Włoszech o tej porze jedzą, to jak takie temperatury w Polsce, to też możemy sobie pozwolić. Męskie granie orkiestra, ale jaka fajna wersja w naszym wakacyjnym Max Party. No to teraz zagramy wam numer tak trochę na ochłodzenie. Zrobili taki fajny kawałek na lato. Ed Sheeran i Martin Garrix, ich Repeat It.

0: to zamykają kolejny set w Max Party, a w następnym m.in. coś fajnego od króla rapsów, czyli Eminema, który już niedługo będzie sprzedawał swoje trampki. Naprawdę, wystawi w sierpniu 100 par butów na aukcję i słuchajcie, te najtańsze można kupić za $25 bez podpisu, a z podpisem cena startuje od 4000. Eminem zbiera na swoją fundację i wróci w kolejnym secie.
1: Max. Czas na Tour de Club. Co ciekawego dzieje się w te wakacje? Już za chwilę się dowiecie. Piotr Ambroży, zapraszam. A co powiecie na wschód lub zachód słońca, a na niebie pełno kolorowych balonów? Takie rzeczy we Włocławku, bo tam od piątku do niedzieli zawody balonowe o puchar prezydenta miasta Włocławka. Przez 3 dni niebo nad miastem wypełnią balony ogrzane powietrzem, a ich loty będzie można obserwować właśnie o świcie i wieczorem. Jeśli chcecie poczuć się jak w takiej bajce, to musicie pojechać do Włocławka, to od piątku do niedzieli. W ten weekend również w Zamku Książ Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko. Wydarzenie, które przeniesie uczestników w sam środek barokowej epoki. Zamiast tradycyjnego zwiedzania czeka was pełna emocji podróż w czasie. Będzie muzyka z tamtych lat, pokazy, rekonstrukcje historyczne, no i przede wszystkim niezwykła atmosfera dawnego dworu. To wszystko na Zamku Książ już w ten weekend.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: No szarp te palmę i będziesz mieć kokosy.
4: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
5: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
3: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Jak najlepsze wspomnienia.

Zatańczysz ze mną jeszcze nie raz. Gdyby Krzysio Krawczyk słyszał taką wersję, pewnie też byłby bardzo, bardzo na hop. Tutaj remiks od Tripsa. Witajcie w czwartek wieczorowo na wakacjach. Są z wami Przemek Grabowski plus DJ Rough Mix. To jest nasze Max Party. Czy są z nami fani Coldplay? No, wiem, że są tam z drugiej strony. A Taylor Swift już widzę. Las Rąk. Taylor za chwilę w remiksie Loud Luxury. A kolejny set otwieramy klubową nowością. Josh Baker i jego muzyka. My Place.

0: David Guetta i Alok też chcieliby mieć hit lata 2026. No może im się uda, jesteśmy na półmetku. Tutaj ich wspólna produkcja Run, Run River. Jak bardzo was buja. Czekamy na wasze głosy pod rmfmax.pl, a w naszym kolejnym secie już za chwilę klasyk od Calvina Harrisa z czasów, kiedy jeszcze był blisko z Ellie Goulding. Pamiętacie? To była nie tylko muzyczna para. Calvin Harris i Ellie Outside to przed wami.
1: Reklama.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
5: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Trochę Meduzy, trochę Becky Hill i oczywiście trochę Good Boysów. Lose Control. Takie bity, takie remiksy mamy dla was w naszym wakacyjnym Max Party. Komu dzisiaj było za gorąco, to teraz powiemy wam, jak chłodzą się w Japonii. Tam mają różne ciekawe wynalazki. W Japonii na przykład coraz bardziej popularne są automaty, które sprzedają schłodzone ręczniki na upalne dni. Wyobraźcie sobie, kto chciałby takie automaty u nas, no to dzisiaj to by się mogły przydać. Teraz Alan Walker, numer, przy którym nie zrobi się zimno, wręcz przeciwnie. Alan Walker, Ava Max, już w zestawieniu listy Hot Bands właśnie w tym hicie. Fate.

Bad Talk to Ale Farbel, który wrócił na szczyty listy Hot Bands. Nasza oficjalna jedynka w tej chwili, przed chwilą w Max Party. Teraz Britney, która wpadła na pomysł nowego biznesu. Britney Spears teraz chciałaby produkować i sprzedawać pachnące, bardzo pachnące mydełka oraz świece zapachowe. Chcielibyście mieć taką świecę Britney u siebie w toalecie? Britney Spears i niezapomniany womanizer w RMF Max.

0: DJ Goya i Jason Derulo zamykają nasz kolejny set w słonecznym Michiko. A tak w ogóle, czy u was o tej porze pachnie jeszcze grillem? No zrobiło się ciepło, to te zapaszki się unoszą. Ludzie się śpieszą, żeby zdążyć, zanim zrobi się zimno. U nas gorąco, tańczymy dalej. W kolejnym secie w Max Party Dua Lipa. Wróci też Alok z Jennifer Lopez. Bardzo fajna nowość, którą musicie sprawdzić, czyli Everything is Fine. Max.
1: Reklama. Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

Sanach i Daria Zawiałow na naszej imprezie. Witajcie wieczorowo dopiero po 23:00. Są wakacje. Każdy tańczy, każdy ma rację. Przemek Grabowski i DJ Rafmix z wami. Kolejny set otwieramy mega klasykiem, który słychać na parkietach aż do dzisiaj, a zrobił to kiedyś Michael Gray. Słynny Weekend. To jest tak naprawdę jeden z największych klasyków muzyki house. Spieraliśmy się z Rafmixem, czy trafiłby do pierwszej dziesiątki. Bardzo możliwe. Michael Gray teraz w RMF Max.

Underneath the Blue, Tomo Zeman dla wszystkich fanów przejażdżek rowerowych, w szczególności dłuższych w trakcie wakacji. No o tej porze to już raczej sobie nie pojeździcie, chyba że ktoś odważny tak po ciemku uwielbia jeździć, ale mamy świetną informację, jak nie na tegoroczne wakacje, to na przyszłe może, bo jest nowa trasa rowerowa, która prowadzi tak oficjalnie aż z Kopenhagi do Gdańska, wyobraźcie sobie. Można nawet rower wypożyczyć w jednym mieście, a oddać w drugim. Coś pięknego to może być taka rowerowa przygoda życia, tak więc kto się wybierze, jakby co, dajcie znać. Teraz Gibbs i Kukon w RMF Max.

Save My Love. Piękna nuta, taka do słuchania na plaży albo po prostu gdzieś nad wodą. To Kygo w RMF Max. No i warto być nad wodą, bo badania pokazują, że już 20 minut, które spędzamy nad wodą właśnie, może obniżyć nam poziom odczuwanego stresu i to naprawdę bardzo. A jak ktoś ma daleko do tej wody, no to nie wiem, może na monitorze sobie wodę pooglądać. Muzyka też potrafi obniżyć poziom stresu, w szczególności kiedy śpiewa Zalia. Tutaj Miu i Zalia w naszym kolejnym secie w Max Party. Dopóki cię nie znudzisz.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Kolejny hicior tego lata, który zrobił David Guetta, a śpiewa Bibi Rexha. Sad Girl zamyka nasz ostatni, no okej, przedostatni set w czwartkowym Max Party. Za chwilę Love Tonight, ale w pięknej wersji odrobina Szulca. To oczywiście Shouse, ale teraz uwaga, zróbcie głośniej, bo pojawi się mega klasyk od Faithless. Kiedy słyszycie Faithless, to który numer przychodzi wam od razu do głowy? Pewnie God is a DJ, ewentualnie Insomnia, ale gdzieś tam po drodze był także ten kawałek. Niesamowita historia, niesamowita podróż. Faithless, We Become One.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

tegorocznego męskiego grania. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i Grabaj Rafmix. Dziękujemy za dzisiaj. My też pójdziemy się trochę ochłodzić, ale wracamy tutaj także jutro, piątek 21. Zamykamy lipiec i otwieramy kolejny wakacyjny weekend. Tańczymy razem. Będzie dużo dobrego bitu. Trzymajcie się chłodniej. Cześć!

nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

Show. Diabłe.

ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy.

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.